0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Magda Szewczuk, dzisiaj w Siedlcach i regionie będzie dość chłodno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. Przed południem możliwy jest przelotny deszcz, później powinno być dość pogodnie, a ciśnienie atmosferyczne przez cały dzień będzie umiarkowane.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 6:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, dzień dobry. Atak na irańskie porty przeprowadziły je siły Stanów Zjednoczonych. Jak informuje Fox News, uderzenia dotknęły dwa porty. Znajdują się nad ciśniną Ormus i były używane do eksportu ropy naftowej. Według irańskich mediów USA zaatakowały również irański tankowiec. Z kolei Teheran w odpowiedzi uderzył w 3 amerykańskie niszczyciele. Donald Trump przekonuje, że zawieszenie broni nadal trwa. Pseudoafera, tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć.
3: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód, choćby 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłaty z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
2: Mówi nam rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt koncernu z opieki medycznej. To nie koniec walki mieszkańców z torem Poznań. Tym razem przekonują, że część jego działalności jest nielegalna, a chodzi o przejazdy prywatne i szkolenia, które są dla nich uciążliwe.
4: Ta działalność jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dla automobilistów wielkopolskiego niedopuszczona.
2: A przekonuje Leszek Wardeński ze Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa. Te zarzuty odpiera Automobil Klub Wielkopolski. Przekonuje, że wszystko jest legalne. Przypomnę, tor został zamknięty w kwietniu, ale decyzja została wstrzymana.
0: SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, gmina Skórzec rozbuduje PSZOK w miejscowości Dobrówka Łuk. Samorząd dostał na ten cel pieniądze z funduszy europejskich dla Mazowsza.
5: Otrzymaliśmy 7 milionów dotacji i w tych pieniądzach będziemy starali się tą inwestycję zrealizować.
1: Mówi Jerzy Długosz, wójt gminy Skórzec. PSZOK zostanie

0: przebudowane w taki sposób, aby sprostać wymaganiom dotyczącym recyklingu. A już w najbliższą sobotę Dni Sokołowa Podlaskiego na scenie pojawią się Upstream i Dawid Kwiatkowski.
1: No i dzień dobry, jest piątek, jest 6 rano.
2: Dzień dobry.
1: Galileusz kiedyś powiedział: nie chcę, ale muszę.
2: Naprawdę on to powiedział?
1: Naprawdę, na 100%.
2: Na stówę?
1: Na stówę.
2: Jestem ciekaw, co mają do powiedzenia nasi słuchacze, jakąś taką złotą myśl może z rana.
1: Zapraszamy wszystkich porannych filozofów.
2: O! O,
1: macie jakieś takie przemyślonka?
2: Mam przemyślenie?
1: Dawaj.
2: Dwie kawy zamiast jednej.
1: 664-402-302 i messengerowe...

0: Poleciałem po kawę, kawa się robi, ale nie zdążyłem odebrać. Bo się powoli robi. 9 minut po godzinie 6.
1: Tak to właśnie z tobą jest, no.
0: No, do przodu,
1: ale
0: dokładnie.
1: Fajnie dzisiaj jest, naprawdę.
0: Fajnie?
1: Fajnie.
2: No fajnie,
0: bo to jest ten dzień, tak? Ten dzień na P. P jak Speedway.
1: I przede wszystkim F jak filozofia poranna. Czy macie jakieś złote myśli, przemyślenia? Bo jak człowiek wstanie, szczególnie jeszcze pod prysznicem, puści sobie wodę na głowę, to czasami przychodzą jakieś takie olśnienia. Halo?
3: Hej, SK, ja może nie z przemyśleniem, ale z pytaniem. Gdzie jest słońce? Gdzie jest piękna wiosenna pogoda? Gdzie ta pogoda z majówki? Kurde, przez tą szarówę się nic nie chce. Pozdrawiam.
0: Ale rzeczywiście nad Polską te chmury, takie żelazne chmury, no tak jakby coś złowieszczo na nas patrzą.
1: Moja
0: dziewczyna
1: przedstawia pogodę czasami.
0: Tak.
1: I powiedziała, że następny weekend będzie bardzo ładny. Także ten jest.
0: Po następny, a ten co?
1: No ten to nie wiem, żużel oglądaj w domu, sieć przed telewizorem.
0: Ja zawsze oglądam, czy jest ciepło, czy zimno, czy słońce, czy bez słońca. No dobrze, czyli pozdrawiamy was serdecznie. A to pytanie filozoficzne już kiedyś pojawiło się w domowym przedszkolu. Gdzie jest słońce? Coś...
1: Kiedy śpi? I wilk zawsze bywa zły.
0: No właśnie. Jankes,
4: Kama. I Wiktor.
5: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: bać. Rzymie skoczył na włoską pizzę i nakręcił z tego rolkę na TikToka i na Instagrama oczywiście. Filmik został podpisany hasłem Pizza for Donald. Dla Donalda. Tak to było.
1: Ciekawe, czy się zorientowali, że to jest po angielsku, a nie po włosku.
2: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: No dziękujemy i co idziesz dalej?

0: 16.30 już prawie, zaraz Marcin Procki, newsy z kraju i ze świata. Ja nie wiedziałem, że my jesteśmy takim kulturalnym radiem, wiesz?
1: No nie możesz tak mówić.
0: Że tu tylu
1: fizjoterapeutów pracuje?
0: Fizolopów.
1: Dokładnie. Czekamy na wasze myśli filozoficzne.
2: Kiedy rano wcześnie wstajesz i kawy do przełyku sobie nie dajesz, sam ciężar na barki sobie zapodajesz.
3: Radio SK.
0: Głębokie.
1: Bardzo.

0: Reklama.
1: Tu się opłaca.
2: Teraz co drugi napój energetyczny Tiger 250 ml tylko za złotówkę, a dwulitrowe napoje owocowe Tymbark tylko 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Topas, tu się opłaca.
2: Tylko teraz polskie ogórki gruntowe aż 62% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99. Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie.
3: Topas, tu robię zakupy.
6: I sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
7: Dzisiaj w Siedlcach i regionie na zmianę chmury i słońce. Rano może zdarzyć się nawet przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Zamknięte są fragmenty ulic Kilińskiego i Pułaskiego w Siedlcach.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: 6.30, to SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji. Poszukiwany listem gończym Paweł K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy z łódzkiej komendy wojewódzkiej. To na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Ma do odsiedzenia 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku. Próbki w laboratorium Sanepid czeka na wyniki. To w sprawie salmonelli w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówka jest zamknięta i czekają dezynfekcja. Do gorzowskiego szpitala trafiło dwoje dzieci, a przedszkole jest zamknięte. Do odwołania.
9: SK Sport News.
8: Piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W półfinałowych rewanżach niemiecki zespół pokonał Sporting Brage 3-1, a drużyna z Birmingham z reprezentantem Polski Matikaszem Nottingham Forest 4-0. Finał zostanie rozegrany 20 maja w Stambule. Z kolei w finale Ligi Konferencji wystąpią piłkarze Crystal Palace oraz Rayo Vallecano. A świetny występ mamy polskich hokeistów w kolejnym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni pokonali Japończyków 4.

0: 4-2, a dzięki wygranej Polacy nadal liczą się w walce o awans do elity. Ta sprawa rozstrzygnie się dziś w meczu z Litwą.
1: Jankes, Kana i Wiktor.
2: Tutaj Eska, w piątek, ten piękny dzień, 8 maja. Marcin Procki dalej z nami.
3: Marcin, no zrób sobie głośniej w słuchawki troszkę, dobrze?
2: Dobra. Komunikat do ciebie od słuchaczki.
4: Dzień dobry, Marcin Procki. Uwielbiam słyszeć cię rano. I miłego dnia, Eska.
2: Marcinku, prosimy, nie poznaję tego głosu, kto to ma?
3: Słuchaczka, no prosimy. Co masz do powiedzenia jeszcze?
2: Jeszcze? To ja powiem o 7:00. Kolejne newsy, co?

0: serio, to żadne AI, to nasza słuchaczka zadzwoniła i musiała wydobyć z siebie właśnie te słowa.
1: Tylko żeby nie było ci za wesoło, wiesz?
0: No.
1: Ona nie kocha się w tobie,
0: okay,
1: tylko w twoim głosie.
2: Powiedz to.
1: Twój głos to nie ty, pamiętaj.
0: Czyli trzeba głos od ciała.
1: Spójrz w lustro.

0: Ed Sheeran, Azizam, 21 minut i będzie z nami godzina 7.
1: Kolega Łatwo Ganga, z nami też poranni filozofowie, bo dzisiaj jest piątek, dzień przemyśleń, dzień złotych porannych myśli, więc...
2: Z racji na to, że dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio, to mam takie przemyślenie, że chciałbym pojechać do Grójca, kupić skrzynkę jabłek, postawić ją koło łóżka i gnić razem z nim. Odpalamy piątek! I to jest najważniejsza myśl z rana.
0: Czysta fermentacja. No.
1: Dajcie znać, co tam u was w głowie siedzi.
3: Nie mogę tego sobie jakoś...
1: 664-402-302, no i Messenger tam wiadomo, no ta ikonka mikrofonu, bla bla bla.
4: Reklama.
5: Tu się opłaca.
4: Łap tanie śniadanie. Tylko teraz serki Danio 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A frankfurterki Morliny 240 gramów w super ofercie. 1 plus 1 gratis.
6: Topas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
5: Topas, Topas, tu się opłaca.
4: Tylko do soboty. Banany aż 64% taniej. Tylko 2,49 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
6: Topas, tu robię zakupy.
4: I po reklamie.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Odpalamy motocykle żużlowe, 11 do 7.
1: Krystian! Krystian!
2: Urodziny.
1: No dzień dobry.
0: Ale od razu jak wiemy, że będziemy rozmawiać z fanem czarnego sportu, speedwaya, żużla, to od razu nam się gotuje we krwi. Dzień dobry, Krystianie.
3: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz nam, dlaczego ty jesteś fanem Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra?
3: Dobry żart.
1: To w takim razie Unia. Powiedz nam, dlaczego Unia Leszno to jest polski klub?
0: Właśnie.
3: Bo to jest najbardziej urytowany klub w Polsce. No,
1: to prawda. Najwięcej,
3: to jest historia tworzona przez lata.
1: Najwięcej razy złotko zdobyli. Ty jesteś z Leszna? Jesteś mieszkańcem Leszna?
3: Tak.
1: Czy możesz nam potwierdzić, że fakty są takie, że w Lesznie, no tak pi razy oko, powiedzmy około 50 tysięcy mieszkańców, może nawet trochę poniżej, jak jest mecz i wszyscy pójdą na stadion, w sensie wypełni się do ostatniego miejsca, to 1/3 całego miasta siedzi na stadionie.
3: Tak jest.
0: Ale pod tym względem naprawdę jesteście fantastyczni. No ja, Jankes, fan Stali Gorzów, Gorzów Wielkopolski.
1: Ja, Wiktor, fan Falubazu Zielona Góra.
0: W Gorzowie ostatnio jakby troszkę na trybunach trochę mniej tych ludzi. U was zawsze no prawie komplecik, prawda?
3: No tak. Chyba każdy macie od małego jest wychowany na Unii.
1: Za tanie bilety po prostu. W Zielonej Górze zrobili po 90 zł.
0: I też było mniej ludzi. Ale u nas, no to już, ale się cieszę, że gadamy o tym, rozmawiamy. 15 maja w Gorzowie derby. Gorzów jedzie z Zieloną Górą. Ale dobra, dzisiaj jest wasz mecz. Gdzie ty się wybierasz dzisiaj?
3: Do Gryziądza.
1: A czy zabierasz ze sobą Oskara?
3: Oni jadą samo chłopaki, jadą samo dwóch synów. Oni osobno jadą.
1: To właśnie on dał nam znać, że jesteś fanem, że masz urodziny i że bardzo chciałby właśnie zabrać się razem z tobą na to spotkanie.
0: O!
3: No, ostatnio jeździmy osobno. Młoda ekipa, stara ekipa jedzie osobno.
0: Poradzimy sobie, na pewno.
3: Ale spotykamy się na stadionie razem.
0: Dobrze, a jeszcze co jest najfajniejszego w czarnym sporcie, w żużlu? Dla tych, którzy nie chodzą, nie oglądają, nie czują.
3: Emocje, ten zapach.
0: I słonecznik.
3: I słonecznik. I...

0: Nie.
1: Kiełbasa.
2: No tak, jest. Żużlowa. Kiełbasa żużlowa. Krystian, chcieliśmy zapłacić za twój kolejny bilet. 100 zł mamy dla ciebie i w tym jeszcze kiełbaska też będzie zaliczona.
0: Super.
3: Wszystkiego dobrego. Dla ciebie, od twojej rodziny, od twoich synków, od nas. No i życzymy kolejnych sukcesów, jeśli chodzi o twój ulubiony klub.
0: No, dziękuję.

0: fajnie, przyjemnie, tak otula ten Teddy Swims. Za chwilę siódma, no i Marcin Procki wpadnie z wielkimi pieniędzmi.
1: Ile tej kasy będzie?
0: Miliard.
1: Ła, euro?
0: Tak jest.
1: Czyli 4 miliardy złotych z kawałeczkiem.
0: Wszystko po to, żebyś się dobrze obronił.
1: I żeby mój syn spłacał też ten kredyt.
0: Bardzo dobrze. I syn twojego syna. I jego syn.
1: I dalej.
0: I jeszcze kolejny.
1: Tak. Jan, Wiktor.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i

0: korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Dzisiaj w Siedlcach i regionie będzie zdecydowanie chłodniej niż w ostatnich dniach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. Dziś na zmianę chmur i słońce może zdarzyć się nawet przelotny deszcz, a ciśnienie atmosferyczne przez cały dzień ma być umiarkowane.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest siódma, to jest Eska News, Marcin Procki. Zapraszam. Miliardy euro na obronność. Coraz bliżej. Dziś Polska jako pierwszy unijny kraj podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Z tymi informacjami reporter Eski Michał Skolimowski.
3: Tak, dzień dobry
2: Michale, to wyjaśnijmy. Co nas czeka za kilka godzin, no i później?
3: Formalności zostaną dopełnione w kancelarii premiera. Umowę podpiszą unijni komisarze oraz polscy ministrowie finansów i obrony. W uroczystości weźmie udział też premier. Według nieoficjalnych informacji jeszcze w tym miesiącu do Polski może trafić 6,5 miliarda euro zaliczki z około 44 miliardów, które przyznano nam w ramach programu SAFE. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych czy obrony przeciwlotniczej.
2: Deszcz ratuje sytuację w Puszczy Solskiej. Opady są dużym sprzymierzeńcem strażaków, którzy od wtorku walczą tam z pożarem lasu. To, że popadało, nie oznacza jednak, że ci kończą swoją akcję. Jacek Werner o szczegółach. Jacku, co usłyszałeś od strażaków?
4: Jak przyznają strażacy, padający deszcz to ogromna pomoc. Nie powstaną nowe zarzewia ognia, mokre są też korony drzew. Teraz przed służbami żmudny proces dogaszania. Strażacy metr po metrze badają całą ściółkę.
5: Opady jednak już tam temperatura jest niższa. To sprawi, że nasze działania będą jeszcze skuteczniejsze. Każdy strażak będzie likwidował te zarzewia, będziemy docierać już w głąb.
4: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Równolegle trwa ustalanie przyczyn pożaru, a prokuratura bada też okoliczności śmierci pilota, który zginął pierwszego dnia akcji ratowniczej. Śledczy zabezpieczą wrak maszyny i poddadzą go specjalistycznym badaniom.
2: A pożar objął łącznie co najmniej 500 hektarów lasu.
6: SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, dzisiaj w Siedlcach rusza jarmark świętego Stanisława. W centrum Siedlec spodziewajcie się sporych utrudnień w ruchu.
7: Będzie zamknięta ulica Kilińskiego, część ulicy Łaskiego, więc bardzo prosimy o ostrożną jazdę.
1: Mówi Maciej Nowak, wiceprezydent.

0: Prezydent Siedlec. Fragmenty ulic Kilińskiego i Pułaskiego będą zamknięte do jutra do 23:00. A już w niedzielę o 17:00 na siedleckim stadionie piłkarskie emocje. Pogoń Siedlce zmierzy się ze Stalą Rzeszów. Siedlczanie liczą na wsparcie kibiców.
1: Dwie minutki po godzinie 7. Dzień dobry, witamy jeszcze raz w piątek, 8 maja.
2: No i to jest poranne spotkanie filozofów. Czy macie jakąś przedweekendową, piątkową, złotą myśl z rana? Halo?
3: Jeżeli Darek to Dariusz, czemu Marek to nie Mariusz?
1: A? Dziękujemy bardzo. Musimy zrobić przerwę, żeby to przemyśleć.
2: Dajcie swoje poranne, złote myśli, drodzy filozofowie.
4: Ty pewnie w ogóle nie wiesz, co to jest filozofia. Filosofia znaczy po grecku miłość mądrości. Myślisz, że teraz jeździlibyśmy Mercami i BMKami, gdyby nie Grecy?

0: Dziękujemy bardzo.
1: To była taka cisza specjalnie, żeby skupić uwagę na tobie.
0: Polega to na tym, że późno się włącza mikrofon i później się pojawia ta właśnie piękna filozoficzna cisza.
1: Nieprawda. Dzisiaj właśnie piątkowe poranne filozoficzne przemyślenia, więc uwaga, szybko jedno.
2: Siaska, byle do 15 i Weekend Junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: To była nasza Weekend Junior.
1: To jest.
0: No dobrze. Słuchajcie, trwają cały czas egzaminy dojrzałości. Warto przy tej okazji przypomnieć niezwykłą historię sprzed 29 lat, chociaż o mnie zwykłą. Po prostu wtedy podczas ustnych matur wpadł do Polski Michael Jackson.
1: Normalna sprawa, nie?
0: Na koncert.
1: No.
0: No i Michael stwierdził ze swoją ekipą, że chętnie by wpadli tam do licealistów tam przywitać się. Hello, good morning, my name is Michael Jackson.
1: Ale rozumiesz, jaki to jest poziom emocji? Stoisz taki, za przeproszeniem, obsrany przed maturą, a nagle wpada tam Michael Jackson.
0: No, już w ogóle myślisz sobie, nie wierzę, nie obudziłem się, ale tak rzeczywiście było. Stara, dobra historia. Jackson był i występował na Bemowie. Ja przy okazji mam swoją historię, bo wtedy zaczynałem pracować w radiu, to było wiele lat temu i pamiętam, jak cały autobus, całe radio pojechało z Gorzowa Wielkopolskiego do Warszawy na koncert, a do mnie powiedzieli, ty jesteś najmłodszy, ty najkrócej pracujesz w radiu, masz dyżur. Tak było. Naprawdę.
1: No, to mi się teraz wszystko skleja w całość. Mhm. Bo matury są jak album Michaela Jacksona. Mhm. Thriller. Ja mam

0: Dankiego, zapraszamy.
1: Nie, delikatnie kawa się wlała. Pozwólcie, że ładnie wypijemy i wymyjemy i oddamy. No, delikatnie tak używany.
0: 664-402-302 to jest numer telefonu. Pamiętajcie, żeby nie dzwonić z kosmosu, z łódki, ze śmietnika, ze wszystkiego, co szumi. Tylko najlepiej telefon przy uchu i dobra jakość połączenia. To się ceni.
1: Robimy to z wami. O, dzień dobry, witamy. Tutaj SK.
2: O, witam, dzień dobry.
1: Kto dzisiaj pierwszy taki fajny?
2: Kamil.
1: Pierwszy. Kamila.
0: Kamil, dzisiaj mamy Światowy Dzień Osła. To powiedz nam, czym jest ośla ławka?
2: No. Najgorsza w klasie.
0: W sumie zgadza się. Dobra
1: Bardzo
0: definicja.
1: Dobrze.
3: No o dobre. Nie, palce mi drętwieją. Gdzie są moje palce? Niech mnie ktoś brzydczy.
4: Drugie.
1: Uwaga! Daj mi jedno słowo. Kiss me baby. Czy temperatura to tytuły piosenek A?
0: Sobla.
1: B.
0: Skolima.
1: C.
0: To jest ta sama osoba.
1: No i co?
2: No? No? Skolima.
0: Dobrze. Zna się na muzyce dobrej.
1: Skolima.
2: Nie znam, strzelałem. Nie dajcie mi pytań o muzyce.
0: Nie dam jakieś pezety czy coś, tylko dobra. Skolim się liczy.
4: Trzecie.
0: Czy można gasić płonący olej na patelni wodą?
2: Oczywiście, że nie.
0: Znaczy, jak ktoś lubi ryzyko, to można. No.
1: Jest ryzyko, jest pożar. No. Nie róbmy tego.
2: Nie
1: róbmy
2: temperaturę, jak coli.
4: Czwarte.
1: Lećmy dalej. Dzisiaj matura z filozofii. To teraz tekst, który brzmi bardzo filozoficznie. Uwaga. Być albo nie być, oto jest pytanie, z jakiego dramatu Szekspira pochodzi ten monolog. Monolog.
2: Proszę o podpowiedź.
0: Nie.
1: Szekspira.
0: Szekspira.
2: Dramat Szekspira. No.
0: Hamlet. Przez samo H.
1: Omlet, jakbyś powiedział omlet, też byśmy zaliczyli.
2: Nie,
1: ale bardziej
2: na
1: Hamlet.
2: Tej lekcji w szkole.
1: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, to był nasz słuchacz numer 1 i teraz słuchacz numer 2. Halo, halo, dzień dobry. Witamy, tutaj Radio SK, 7 wygrywa. Zatrzymaliśmy się na 5. pytaniu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: 5.
0: No, słuchaj. Uwaga.
1: Wymień
0: 3 osoby, które noszą kapelusz.
5: Kominiarz, górnik, strażak.
0: Strażak?
1: No,
0: tak zaliczyłem z rozpędu, ale
1: po
0: czy
1: pracy?
0: Strażak nosi kapelusz?
1: No, po pracy. No,
0: dobra, niech
1: nie
0: będzie.
1: Widziałeś strażaka w kapeluszu?
0: Nie.
1: Ja też nie.
4: 6.
0: Uwaga.
1: Dobra, lećmy dalej. Co można zrobić patyczkiem do ucha?
0: Ojejkuś.
1: Oprócz czyszczenia ucha. No.
5: Zapylać kwiatki.
1: Co takiego?
0: Zapylać kwiatki.
5: Zapylać kwiatki.
0: No dobre, no, kreatywne, no. Fajne, takie. No tak, ten patyczek udaje takie kosmate nóżki pszczółki i tak se przekładasz z kwiatka na kwiatek i normalnie seks kwiatków.
1: Ewelina kosmetyczna. No,
0: dokładnie. Tak,
4: siódme.
1: Jest siódme, uważaj, teraz nie popsuj tego.
0: Ile paletek gra w singlu tenisa stołowego?
1: Ile pal...
0: Ile?
5: Dwie.
0: Dobrze.
1: Dobrze! Dobrze! Dobrze, brawo!
0: Single, dwie single. Osoby, każda ma po jednej paletce.
1: Dwie paletki.
0: Widzisz to, masz to przed oczami.
1: Paletki też są, kosmetyczne są też paletki, no. Dziewczyny używają. No dobrze, no zaliczamy oczywiście, nawet nie musimy waru tutaj zgłaszać, włączać. Zestaw nagród jest od nas dla ciebie, torba, butelka, jakiś ładny kubeczek naszeskowy. Coś masz dla nas?
5: Super, pięknie. Słucham.
1: A, no to i słusznie.
0: Fajnie.
4: Siódme wygrywa.

0: Ale ładnie gramy. Normalnie jakbym tu nie pracował, to bym słuchał tego radia, wiesz? Ale nie mogę, bo w robocie jestem.
1: A jakie to radio, bo tak jakby ktoś pytał?
0: Eseczka, kochaneczka. Słuchaj, zaraz sport będzie. Dwie ważne sprawy sportowe.
1: O to od razu się podnoszę, bo ja lubię, kocham.
0: Po pierwsze, afera w Realu Madryt. Pobili się podobno.
1: Tak, to była niesamowita historia. Tak się lubili, że aż się pobili.
0: Ale jest jeszcze gorsza sprawa. Wisła Kraków może wrócić do Ekstraklasy.
2: Jankes i Wiktor.
1: Ja nie podzielam tego, co powiedziałeś.
0: Co powiedziałem?

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Topaz! Grilluj i wygrywaj!
2: Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne, Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
3: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
2: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
3: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
2: Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości z kartą klienta aż 31% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
4: Topaz, tu robię zakupy.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
8: Kierowcom przypominam, że zamknięte dla ruchu są fragmenty ulic Pułaskiego i Kilińskiego w Siedlcach. To w związku z jarmarkiem świętego Stanisława. Dziś na siedleckich termometrach maksymalnie 14 stopni. Na zmianę będziemy mieli chmury i słońce.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: Minęła 7.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam, kto za Sławomira Cenckiewicza. Prezydent wyznaczy dziś nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Swoją decyzję ogłosi o 10.00. Cenckiewicz zrezygnował ze stanowiska szefa BBN-u pod koniec kwietnia. 60% dobrze ocenia obecną konstytucję. To wyniki sondażu Instytutu Badań Polster na zlecenie Superekspresu. 22% ocenia ją źle, a 18% nie ma zdania. Badanie przeprowadzono po powołaniu przez prezydenta Rady Nowej Konstytucji, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej.
10: SK Sport News.
9: Skandal w Realu Madryt. W szatni królewskich miało dojść do bójki między Federico Valverde a Aurelie Tchouameni. Urugwajczyk doznał urazu głowy i będzie pauzował przez 2 tygodnie. A Real wyjaśnia całe zajście. Już w niedzielę czeka go El Clasico z Barceloną. A piłkarze Wisły Kraków mogą dziś zrobić ostatni krok na drodze do ekstraklasy. Biała Gwiazda podejmie chrobrego Głogów. W przypadku co najmniej remisu zapewni sobie awans do ekstraklasy.
11: Jankes, Kama
12: i Wiktor
13: w Radiu SK.
14: 7.32, dzień dobry, witamy raz jeszcze w piątek, ulubiony dzień tygodnia.
15: A piątki mają to do siebie, że człowieka nachodzą różne myśli, przemyślenia. Staje się takim porannym filozofem.
14: Rzeczywiście, dzisiaj i na maturach filozofia, wy też od rana filozofujecie.
16: Mam takie pytanie. Jeżeli ktoś się posługuje językiem migowym i nie ma jednego palca, to znaczy, że ma wadę wymowy?
15: To było pytanie z kategorii ciekawe.
14: No, nie mam puenty.
15: To 664-402-302 i Messenger, ikonka mikrofonu.

0: Thomas Szary, Thomas Gray, prawie jak Gandalf. 38 minut po siódmej.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej tak. Coraz bliżej Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w tym roku w Stanach Zjednoczonych.
0: And Mexico.
1: And yeah. Chodzi o przychody, które na razie są mizerne, że w sensie takim, że USA w Stanach narzekają. Narzekają na sytuację przed Mistrzostwami Świata. Turniej miał być żyłą złota, a póki co jest rozczarowaniem, bo kibice nie rezerwują noclegów i nie kupują biletów.
0: No właśnie, ty zarezerwowałeś? Nie.
1: Nie.
0: Ja zarezerwowałem też nie. Boga, i ty rezerwowałeś?
2: Nie.
3: Ja prawie, ale też nie.
1: No, Kama wyjechała też nie.
0: To może teraz poszliby ci Amerykanie po rozum do głowy i zaczęli obniżać ceny, jeżeli chodzi o hotele, jeżeli chodzi o same bilety, i wtedy na rynku zrobi się ta, no, jak ona.
4: I teraz znowu będzie okazja. Uprądnie okazja do... Okazja, i okazja, Kane. I teraz okazja. I okazja. Jest okazja.
5: Kama. Kama. I Wiktor.
6: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym tak.

0: taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: To się opłaca.
2: Tylko teraz lody Big Milk Intense 900 ml aż 50% taniej na drugi produkt. A 1,5 litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7 Up i Mountain Dew tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja.

pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja.

0: Klasyczek, czyli Rihanna i Jay-Z, Umbrella Ella. Dzisiaj może się przydać ta parasolka, bo troszkę ma pokapiwać.
1: Rzeczywiście.
0: Pokapać
1: tak, no. Rzeczywiście. 12 minut i będzie z nami godzina 8. Znasz jakąś marzenę?
0: Marzeny nie znam żadnej.
1: A marzena Melange? Jest taka marzena.
0: Chętnie poznam, zaraz.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak?
5: Czy ja się dodzwoniłem do pani Adrianny, która szefowo ustalała salę u nas na 12?
4: Tak.
5: Kłaniam się, Melanż Marzena, kuchnia po tej stronie, proszę pani. Ja będę wam gotowała, ale szefowo mi tak powiedziała, że wy macie jeszcze te i słodki, i wiejski stół, to wy?
4: Tak.
5: I teraz tak, jak robimy, jeśli chodzi o ten...

0: sanepidu, a sanepid przyjdzie, proszę pani, żeby robić badania.
1: Znaczy, no my będziemy brali ten wiejski stół od firmy cateringowej.
0: Tak czy siak, proszę pani, my nie mamy certyfikatu, jeśli chodzi o wędliny, dlatego i tak musi być sanepid tutaj.
1: Okej, okay. I to musi być w jaki dzień?
0: No, w dzień, proszę pani, uroczystości, bo kiedy będziecie mieli wędliny?
1: No tak, tak, tylko dopytuję się, bo nie jestem w temacie ogólnie. Tak
0: potrzebna będzie pielęgniarka i pielęgniarka zbiera próbki osób, które będą jadły. Jeżeli nic nie będzie, no to próbki, proszę pani, idą do zniszczenia. Jeżeli coś będzie, to idą po próbkach.
1: Ale co, my tu mamy jakąś pielęgniarkę załatwiać? Czy to pani napisze i sanepid ogólnie przyjedzie i przyśle?
0: Nie, wy musicie pielęgniarkę, która albo pobierze, proszę pani, krew, albo pobierze inną próbkę.
1: Okej, okay, czyli a ta próbka będzie pobierana...
0: Od osoby, która będzie korzystała z wiejskiego stołu.
1: Okej, okay, i ta pielęgniarka musi być cały czas na weselu, czy...
0: No tak, bo jak sanepid zażyczy sobie próbkę od pani albo od pana, który będzie to jadł, a tych osób będzie na przykład, nie wiem, załóżmy, nie wiem, 50 czy 60, to trzeba to, proszę pani.
1: Dobra, nie ma sprawy. Ja sobie tylko zapiszę, że takie coś będzie trzeba załatwić.
0: Bo to w zależności. Jeżeli pani chce, żebym zrobiła sterylne miejsce, to mi pani powiesz i tam wtedy ewentualnie krew będzie pobierać. Jeśli nie sterylne, no to w toalecie.
1: Pani musi wysłać, że będzie ta pielęgniarka, tak?
0: No jeśli chcecie mieć ten wiejski stół, to tak. Niech pani zdeklaruje, czy pani załatwi taką pielęgniarkę, co będzie pobierała, proszę pani, albo jedno, albo drugie.
1: No właśnie, chciałabym się dowiedzieć, czy dam radę załatwić taką pielęgniarkę.
0: To najpierw niech pani to ustali z Kordianem.
2: Zostałaś wkręcona w radioeska.
1: Jezus Maria. Aż mi kamień spadł z serca, że nie muszę załatwiać żadnej pielęgniarki.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: No właśnie, no. Marzena.
7: Dobrze, że kiełbasy nie pokazał Nosel.

0: za chwilę ósma, coraz bliżej do kolejnych egzaminów maturalnych i o tym także Marcin Procki już za chwilę.
1: Dzisiaj biola i fizolofia.
0: Fizolofia. Ale a propos biologii, to mam fizoloficzne pytanie.
1: Prosimy?
0: Do matury z biologii. Mhm. Czy wypada na maturę z biologii przyjść w pantofelkach?
2: Jankes. Kama i Wiktor.
1: Facetowi wiadomo.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: Testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów

0: na sportowy Olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Uważajcie na siedleckich ulicach w rejonie Rynkowej 11 listopada. Sporo pieszych, którzy wybrali się na targ. Dziś w Siedlcach na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. W ciągu dnia na zmianę chmury i słońce.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pogoda pomogła z ogniem, ze strażakami ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską na południu Lubelszczyzny. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Dziś rano dowództwo zdecyduje, czy konieczne będzie ponowne poderwanie śmigłowców i samolotów gaśniczych, które w ostatnich dniach zrzuciły na puszczę ponad 600 ton wody.
3: Jedyną różnicą między dniem a nocą to jest to, że nie wykonywane są loty statków powietrznych, które wykonują zrzuty wody przede wszystkim po obwodzie tego pożarzyska.
2: A mówił Karol Krocie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu wciąż pracuje kilkuset ratowników wspomaganych przez ciężki sprzęt wojskowy, który pomaga udrożnić drogi wewnątrz lasu. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji Paweł K., poszukiwany listem gończym, został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łodzi.
4: 36-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
2: Mówił Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 46-latek zostanie teraz doprowadzony do zakładu karnego. Mężczyzna został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Samochód ofiar nazwał potem trumną na kółkach. A maturalny maraton trwa. Dziś pisemny z biologii, po południu test z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Biologię będzie zdawać ponad 71 tysięcy maturzystów. Do filozofii przystąpi ponad 2 tysiące absolwentów. Pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
5: SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk. Uwaga, mieszkańcy Siedlec i regionu. Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS-u, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto. Ostrzeżcie swoich bliskich. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach w najbliższy czwartek zaprasza na spotkanie z Sebastianem Staszewskim, autorem książki Lewandowski Prawdziwy. Już jutro w Łosicach odbędzie się kolejna edycja biegu Dycha z kopyta.
5: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radio SK.
6: Dzień dobry, good morning, witamy w piątek. Proszę o oklaski za piątku. Brawo! 8 maja, brawo!
7: To także Dzień Filozofów. Czekamy na wasze poranne przemyślenia. Halo, oto kolejne.
8: Cześć SK, skoro jestem teraz w Skierzu i patronem Skierza jest Jerz. No to pytanie takie filozoficzne. No to kąd nocą tu ptajesz?
7: No ale przecież...
6: No i wszystko jasne.
7: Skoro pani nie wie, to widocznie pani nie chciała.

0: Tutaj SK, 10 minut po godzinie 8, piątek, 8 dzień maja. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Oj, dzieje się i za chwilę wakacje też się dzieje.
1: No i niemiecki turysta teraz podbija media, widzieliśmy już to w telewizjach. Teraz pora, aby radio o tym powiedziało. Otóż gość z Niemiec, który pojechał na wakacje i nie mógł dopchać się do leżaków, bo ciągle były zajęte, pozwał do sądu biuro podróży niemieckie i wyobraź sobie, że wygrał. Sędziowie w Hanowerze orzekli, że w związku z niedogodnościami, tak to nazwano, na urlopie, gość ma otrzymać od biura podróży prawie 1000 euro rekompensaty. Bo leżak był zajęty.
0: Tak się Niemcy zainteresowali reparacjami, pomyślałem sobie, no, że odzyskuje teraz od biur podróży, prawda?
2: Für Deutschland.

0: No i pięknie, dojechaliśmy do 8:18.
1: Miałeś nic nie mówić, że pan artysta prosił, don't say, w tytule było nawet.
2: Eska tankuje do pełna.
0: Tak będziesz dalej mówił się, zamknę w sobie i... No. To i poczekaj, Emilka.
1: Jeszcze ostatnia klientka razem z nami.
0: Dzień dobry, witamy. Cześć Emilka.
3: Cześć, czołem, witam was.
0: Ty już w pracy od rana.
3: Oczywiście, od godziny 6.
0: Mhm. Co ciekawego dzisiaj kupują ludzie, którzy przychodzą do ciebie do sklepiku?
3: Bułeczki, chlebek.
0: A małpki?
3: Nie mam takich rzeczy.
1: I bardzo dobrze.
0: I bardzo
1: dokładnie. Janki dzisiaj był też w piekarni rano, przyniósł ptysie, ma też schowaną kanapkę jeszcze nieodpakowaną, podobno z szynką, a dzisiaj piątek.
0: Jest rybka.
1: Z rybką kanapką?
0: W tym, w paprykarzu.
1: Ekskluzywnie, okej.
0: No dobrze, okej. Okay. Pracujesz sobie w sklepiku i bardzo dobrze. Zgłosiłaś się do tankowania, bo za chwilę zabieramy się za tankowanie. Dlaczego mamy tobie zatankować twoją furę?
1: Właśnie, co ty chcesz, benzyną chleb polewać?
0: Właśnie.
3: No mąż mi się zbuntował i tankować już nie chce.
0: Trzeba męża zmienić.
1: O, a może, a nie,
3: nie,
1: a
3: nie mąż dobry chłopak jest.
0: A to nie zmieniamy. Dziś uratowaliśmy chłopaka.
1: Czytaliśmy też u ciebie w zgłoszeniu o pewnej legendzie. Ta legenda głosi, że osoba, która zatankuje auto nieznajomego lub znajomego, w następnym wcieleniu będzie jeździć wyłącznie z górki i zawsze przy zielonym świetle.
3: Oczywiście.
1: Chcemy mieć na sumieniu taki uczynek.
0: Tankujemy.
3: Super.
0: Tankujemy twoją furę do pełna. Mąż jest, fura zatankowana. Można jechać na randkę, randkować.
3: O, fajnie.
0: A mamy do ciebie pytanie, czy byłaś kiedyś na randce w samochodzie?
3: Nie.
0: Na pewno?
3: Na pewno, bo ja z tych bardziej grzecznych dziewczyn.
0: To może nie ta Emilka.
1: Bardzo przepraszamy, Jankesowi się już piątek włączył.

0: O, Zombie Lady, o naszej kochanej Kamie śpiewają w Radiu SK.
1: Tak zaśpiewali, że aż się obraziła i nie przychodzi do radia od paru dni.
0: Ale po weekendzie jej przejdzie, zobaczysz.
1: Filozoficzne przemyślenia dzisiaj z rana. Halo, dzień dobry.
2: Dobry, witam. A ja oddam wam taką filozoficzną zagwozdkę. Ona jest następująca. A to było tak. Bociana dziobał szpak. Potem naszła zmiana i szpak dziobał bociana. Ile razy szpak był dziobany?
1: No ile?
0: Nie wiem. Ja nie wiem. Nie zapisałem odpowiedzi.
1: Podobno był dziobany aż do powstania rany. Jankes! Kama!
0: Kama! Albo aż do powstania ramy. Też może być.
3: Bocian!

0: to promocja.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP.

0: Focus O. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Tu się opłaca.
3: Tylko teraz płyny do szyb Clean 500 ml tylko 6,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napoje Zbyszko od 1,75 litra do 2 litrów jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Topaz, tu robię zakupy. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
6: Zamknięty jest fragment ulicy Kilińskiego i Pułaskiego w centrum Siedlec. To w związku z jarmarkiem Świętego Stanisława. Na siedleckich termometrach dziś maksymalnie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Dziś na zmianę chmury i słońce.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: 8.30, to jest Kanios Marcin Procki. Zapraszam. Kolejne atak irańskich dronów na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ministerstwo Obrony tego kraju przekazało, że reaguje na ostrzał rakietowy i dronowy. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków wojsk USA i Iranu w rejonie Ciśniny Ormus. 8 osób zatrzymanych to uderzenie CBŚP w grupę kradnącą samochody w Niemczech. Policjanci przeszukali kilkanaście miejsc, odzyskali też 2 samochody. Alech w ten weekend może zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Kolejorz podejmie dziś Arkę Gdynia. Jednak nawet w przypadku wygranej będzie musiał czekać na wyniki najgroźniejszych rywali. Do mistrzostwa potrzebuje porażek Górnika i Jagiellonii.
8: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w piątek, 8 dzień maja. Przed nami weekend, super.
9: Pozwolę sobie odebrać połączenie telefoniczne.
10: Prosimy. Wiktor, mam jedno pytanie dla ciebie.
9: No dawaj, dawaj.
10: Dlaczego radiowiec spadł z dachu?
9: No...
10: Chciał chodzić na antenę.
8: Dziękujemy bardzo.

0: Jaki to piękny czas, Wiktor Waligura na antenie Eski. No rzeczywiście, ładnie gra.
1: Mamy informacje od archeologów, którzy grzebali w ziemi na Podlasiu. No tam się kopie. O, coś starego.
0: A że Eska uczy, bawi, to teraz pouczy, proszę.
1: Dokładnie. No i zbadano takie naczynie, które ostatnio tam wykopano. No i znaleziono.

0: Ono ślady na tych naczyniach, ślady alkoholu po takich dogłębnych badaniach.
1: Musieli naprawdę mocno lizać.
0: No tak, oni mają specjalny sprzęt do tego rzeczywiście. No i to są ślady alkoholu sprzed tysięcy lat właśnie na Podlasiu. Sprzed około 4,5 tysiąca lat dokładnie.
1: Wiesz, niesamowita historia. Wiesz, co powiedział archeolog do swojego kolegi, jak zaczęli badać te naczynia?
0: No co?
2: Hej, nasi tu byli. Jankes,
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. M3 Skorupka zaprasza na dni otwarte 8, 9 i 10 maja. Wyobrażasz sobie swoje nowe lokum? Przyjdź, porównaj i wybierz najlepiej. Otworzymy drzwi naszych nieruchomości, a jest ich ponad 200. Zagwarantujemy specjalne promocje od 10 do 50 tysięcy złotych. Opłata rezerwacyjna to jedynie złotówka. Współorganizatorzy M3 Skorupka i Neścior Nieruchomości. 8, 9 i 10 maja. Ulica Niedziałka 13. Szczegóły na m3skorupka.pl i Neścior Nieruchomości.
10: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
13: Teraz co drugi napój energetyczny Tiger 250 ml tylko za złotówkę, a dwulitrowe napoje owocowe Tymbark tylko 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch.
14: Topaz, tu robię zakupy.
15: I po reklamie.

0: Shut up and leci z nami.
1: To jest nasza ulubiona akcja, a jedna z ulubionych. Nazywa się Odlot Ściśle Tajny. My naprawdę też nie wiemy, gdzie lecimy. Serio, serio.
0: I super jest
1: próbujemy
0: to, że sami
1: podchodzić, tak.
0: Janki na komputerze już sprawdza jakieś
1: ja
0: miejsca.
1: Już myślę, bo mamy jakieś tam sygnały od nas z firmy, od ludzi, którzy to wszystko ładnie nam układają, ten wyjazd, czyli Odlot Ściśle Tajny. Ale no serio, w dalszym ciągu nie wiemy, gdzie lecimy i prawdopodobnie dopiero dowiemy się, gdy pojawimy się na lotnisku i wtedy jak dostaniemy bilety w rączkę, będziemy się odprawiać, to wszystko się okaże.
0: To jest pierwsza i podstawowa zasada tej zabawy, ale kolejne są takie, że wchodzicie do gry za pomocą aplikacji. Należy pobrać apkę Eski, jeżeli jeszcze jej nie macie i to jest jedyna droga do tego, żeby zostawić swoje zgłoszenie. No i potem polecieć w ostatni weekend maja, bo to jest termin z nami, od piątku do niedzieli na fascynujące dwa noclegi.
1: Lecimy z wami, z najlepszymi słuchaczami. Postarajcie się, zgłaszajcie się, no i później pojawiacie się na naszej antenie, no i kompletujemy naszą akcję, naszą ekipę na naszą akcję Odlot Ściśle Tajny. Cały czas tak kombinujemy, w tamtym roku byliśmy
0: na Cyprze. Emocje przy wygrywaniu były takie,
2: ale czuję podniecenie.
0: Jest taka propozycja, żebyś ze swoją serdeczną koleżanką Pamelą oraz z nami poleciała w nieznane już 18 października. Jedyne co musisz powiedzieć to zgadzam się, głośno.
3: Zgadzam się.
1: Dziewczyny, no to macie odlot razem z nami.
0: Tak było.
1: Tak było i tak będzie oczywiście. W tym roku, możemy śmiało powiedzieć, poleci z nami jeszcze większa ilość słuchaczy. No to może nie, że pół samolotu, ale tych osób będzie na pewno mnóstwo.
0: No, szanse są, ale podstawowa zasada, przypominamy raz jeszcze, ściągnięcie apki, a potem wchodzenie do gry.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot Ściśle Tajny.

0: minut będzie zamyka na 9.
1: Weekend, hej.
0: Właśnie. Czego życzymy wam w weekend?
2: No jak to czego? No zwycięstwa Falubazu Zielona Góra.
0: Masz rację, tylko Stargorzów, rzeczywiście. Ta nasza ulubiona drużyna, dlatego tak to się przekomarzamy oczywiście wszystkich.
1: Czekaj,
0: kibicujemy. Wszystkim.
1: Coś ci znajdę na koniec, trochę prywaty. Nie wiem, czy ty pamiętasz,
0: nie,
1: ale...
0: Nie, pamiętam.
1: Janusz Panasewicz,
0: grupa Lady Punk.
1: Popełnił kiedyś takie oto dzieło, za które już teraz serdecznie wszystkich niezainteresowanych żużlem przepraszam.
3: W serce wbija nóż. Jan,
4: i Wiktor.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dolar ła, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
19: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: W rejonie rynkowej w Siedlcach sporo pieszych, którzy wybrali się na piątkowy targ. Bądźcie ostrożni. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 14 stopni. W Siedlcach i regionie na zmianę chmury i słońce. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
2: Dokładnie 9 na zegarach, to jest Kaniusz, Marcin Procki. Zapraszam. W sumie w akcję zaangażowanych jest ponad 1100 osób. Dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet tydzień. Pożar jest pod kontrolą, nie ma nowych zarzewi ognia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: Ciężka praca zrealizowana przez całą noc powodowała, że mamy ograniczone te obszary pożarowe. Niemniej jednak działania ratownicze będą nadal realizowane.
2: A z przymierzeńcami jest deszcz, ale opady są za słabe. Niewykluczone są nowe zarzewia ognia. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek w tej sprawie skierował do Senatu. W referendum mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
4: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
2: Mówi Karol Nawrocki, który proponuje, by referendum odbyło się 27 września. Na to musi jednak zgodzić się Senat. A Shakira ponownie autorką oficjalnej piosenki na Mundial. Kolumbijka utworem Waka Waka promowała już Mundial w RPA w 2010 roku, a 4 lata później z okazji turnieju w Brazylii nagrała La La La. Tym razem nagrała Daj Daj. A to tylko fragment. Cały utwór zostanie opublikowany za tydzień. Z kolei początek Mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku 11 czerwca.
5: SK Siedlce News.
6: Monika Półbratek. Handlarze Jarmarku Świętego Stanisława rozstawiają już stoiska. Niestety wydarzenie wiąże się też z utrudnieniami dla kierowców w centrum Siedlec. Zamknięte są już fragmenty ulic Kilińskiego i Pułaskiego.
7: Więc bardzo prosimy o ostrożną jazdę i oczywiście zapraszamy wszystkich na jarmark. Każdy coś znajdzie na pewno dla siebie.
6: Mówi Maciej Nowak, wiceprezydent Siedlec. Utrudnienia będą trwać do jutra do godziny 23. Jutro na Placu Sikorskiego, 8 dzień siedleckich organizacji pozarządowych.
8: Piąteczek, jak to dobrze na nas działa, jak to wpływa na nasze uszy, generalnie na wszystko wpływa, nie ma co się czarować, prawda? I dzisiaj czas w robocie i przy wszystkich obowiązkach bierzemy po prostu na przeczekanie. Jeremi Sikorski, wracam, tak rozpoczynamy tę godzinę z hitami na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: No, nie mówcie, że przy takich hitach na czasie nie połyka się bardzo dobrze i sprawnie kolejnych kilometrów, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. To jest SK, to są hity na czasie. Alok, The Chainsmokers, May Stevens i Jungle już za nami. 24 minuty, będzie godzina 10. Ja was poprosiłem o takie meldunki zza waszej fajery. Oczywiście kierowców zawodowych i nie tylko tych, którzy teraz gdzieś tam za kierownicą właśnie kolejne kilometry przemierzają.
1: Melduje się, 6 rok w sierpniu minie i cały czas Dacia Docker przemykam. Dostarczam części samochodowe i cały czas wiernie z Eską.
0: No, proszę bardzo, czyli Viola, która się do nas odezwała nie dość, że sama za kierownicą, to jeszcze, żeby inni jeździć mogli, im te właśnie części dostarcza. Jeszcze jest głosówka od Anety.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja co prawda nie jestem kierowcą zawodowym, ale jestem żoną kierowcy zawodowego, który wozi różne elementy do budowy dróg, budynków i takich różnych konstrukcyjne takie elementy. Także pozdrawiam was wszyscy, zawodowi kierowcy szerokości.
0: No i żony pozdrawiamy, bo rzeczywiście tak ciągle czekać. To też jest... No, chciałem powiedzieć ciężki kawałek chleba, ale potem jak już się doczekacie wszyscy wzajemnie tego powrotu, to chyba sobie przyjemności. Dobra, może zostawmy ten temat z boku, ale na te meldunki od kierowców zawodowych nie tylko czekamy i czekamy na klaksony waszych samochodów. 23 minuty pozostały do godziny 10, za chwileczkę Sana, Hidaria, Zawiało, Fieldorado.
3: Promocja. No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku.
5: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
6: Dobra.
5: A takie ciemne włosy do pani?
6: No, średnie.
5: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
6: No, macham.
5: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
7: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
8: I zgłoś znajomych na sk.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: To się opłaca.
17: Tylko w tę sobotę mleko łaciate 3,2% UHT 1 litr aż 60% taniej. Z kartą klienta tylko złoty 79 zł za sztukę.

0: od dawna to wiem.
1: Nowy tegoroczny hymn męskiego grania, Męskie Granie 2026, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i nareszcie za nami to SK, to hity na czasie. 4,5 minuty i będzie 10. Żeby się tak piątkowo nastroić, to trzeba o jakiejś dobrej imprezie pomyśleć, tak mi się wydaje. Słuchajcie, za tydzień idziemy na Narodowy w Warszawie, na koncert Maty. Co wy na to? The Best of Mata, ten koncert dokładnie za tydzień. My tam będziemy, wy musicie być z nami, mamy dla was bilety na Matę, na ten właśnie koncert. Dzisiaj będą one do zdobycia, Łukasz Iwęsierskiej i Hanego między 15 a 18, więc koniecznie trzymajcie rękę na pulsie, ale po te bilety możecie się zgłosić na naszej stronie na sk.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
5: To pas, tu się opłaca.
6: Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości z kartą klienta aż 31% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
7: Topas, tu robię zakupy.
8: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.

0: www.polsatdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
1: Tu się opłaca.
2: Tylko do soboty. Banany aż 64% taniej. Tylko 2,49 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
3: Popas, tu robię zakupy.
0: Ma niezwykle.

0: boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: M3 Skorupka zaprasza na dni otwarte 8, 9 i 10 maja. Wyobrażasz sobie swoje nowe lokum? Przyjdź, porównaj i wybierz najlepiej. Otworzymy drzwi naszych nieruchomości, a jest ich ponad 200. Zagwarantujemy specjalne promocje od 10 do 50 tysięcy złotych. Opłata rezerwacyjna to jedynie złotówka. Współorganizatorzy M3 Skorupka i Neścior Nieruchomości. 8, 9 i 10 maja. Ulica Niedziałka 13. Szczegóły na m3skorupka.pl i neściornieruchomości.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Topaz! Grilluj i wygrywaj! Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne, Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
4: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
3: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
4: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Monika Półgratek. W Siedlcach niestety dziś jest znacznie chłodniej niż wczoraj. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do około 13-14 stopni. Ciśnienie jest wysokie. Kierowcy, przypominam, że w związku z jarmarkiem Świętego Stanisława fragmenty ulic Pułaskiego i Klińskiego są zamknięte dla ruchu.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
8: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ofiarą jest kobieta pochodzenia wietnamskiego, a sprawcą jej 67-letni partner. Miał pozwolenie na broń, a to nowe doniesienia w sprawie rodzinnej tragedii w Raszynie pod Warszawą. Wczoraj na jednej z posesji doszło do zabójstwa, to na oczach dwójki dzieci, a sprawca uciekł.
9: Dzieci natychmiastowo zostały objęte opieką psychologiczną i funkcjonariuszy.
8: Mówi nam Katarzyna Broziak z policji w Pruszkowie. Ciało sprawcy znaleziono wieczorem na cmentarzu w Prażmowie. Jak nieoficjalnie ustalił portal SE.pl, napastnik, partner kobiety, to 67-letni pilot, którego kobieta poznała jeszcze podczas pobytu w Wietnamie. 2 miliony złotych, na tyle oszacowano straty po pożarze hostelu na Pomorzu. Doszło do niego wczoraj w Żukowie. Z budynku ewakuowano 74 osoby.
10: W celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia powołano biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
8: Mówi nam Aldona Naczkę z policji w Kartuzach, a Polska zwróciła się o pomoc do Brukseli. Według ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego to może być najgorszy rok dla rolników od nawet 40 lat. Zaczął się surową zimą, później długie przymrozki, a teraz susza.
11: Wczoraj zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
8: A ważne są protokoły z szacowania szkód, które są niezbędne do uruchomienia dodatkowego wsparcia dla rolników.
12: SK Siedlce News.
7: Monika Półbratek. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dąbrówce Łuk czeka rozbudowa. Na inwestycje gmina Skórzec pozyskała ostatnio ponad 7 milionów złotych unijnej dotacji.
13: Mamy już projekt, teraz te pieniądze pomogą nam go zrealizować, co oczywiście będzie z pożytkiem dla mieszkańców gminy Skórzec.
7: Mówi wójt Jerzy Długosz. W przeku powstaną m.in. punkt napraw, miejsce przyjmowania rzeczy używanych czy ogródek kompostowy. Najnowszy otwarty list młodzieży do dorosłych napisali uczniowie siedleckiej szóstki. Przeczytacie go na sk.pl.
14: Dzisiaj świętujemy z kierowcami, bo Międzynarodowy Dzień Kierowcy, ale tak naprawdę świętujemy z każdym, kto ten ostatni dzień, mam nadzieję, ma dniem pracującym, a potem to weekend, sobota, niedziela, odpoczynek. Chociaż ja wiem, będą i tacy, którzy tego w te dni utkną w pracy, więc dla was też będą hity na czasie w Radiu SK. Tyler Swift zaczyna, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Podcast Radio SK.

Chciałoby się powiedzieć stary dobry Armin, ale zawsze na czasie. Armin Van Buren i Sharon Donadel, In and Out of Love w Radiu SK. To są hity na czasie, 18 po 10. Czy są tu fani Armina? Zapytam tak trochę przekornie, bo przecież wiadomo, że są. Dla was dobre wieści. SK Live Remix, kultowa audycja, która powróciła do Radia SK. Dzisiaj od godziny 20. Najpierw najlepszy mix hitów na czasie. Dla was pomiksujemy i zagramy. O 22 będzie Estate of Trance, a na pewno o pierwszej w nocy doczekacie się specjalnego

0: Miksu od Armina Van Burena, który do usłyszenia tylko u nas, tylko w Radiu SK, ale też inne zacne doborowe towarzystwo będzie. Będzie Lost Frequencies, Afrojack, Steve Aoki. Taki jest plan na SK Live Remix dziś od godziny 20 właśnie u nas w Radiu SK, ale wracając też do Międzynarodowego Dnia Kierowcy, który dzisiaj mamy, wpadła głosówka od Maćka.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam zza kierownicy wielkiego autokaru Setry. Pozdrowienie dla wszystkich kolegów po fachu.
0: Pozdrawiamy oczywiście szerokości jeszcze głosówka od Oli.
2: Siemanko Radio SK, my właśnie jedziemy na Berlin, jest pogoda okropna, ale mam nadzieję, że jak tylko przekroczymy granicę, to zaświeci słońce, a w niedzielę Wings for Life, więc pozdrawiamy wszystkich w Poznaniu.
0: Nie, no spokojnie, słońce zawsze świeci, jak się wraca do domu, więc wydaje mi się, że ja bym bardziej jednak tę niedzielę obstawiał.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny!
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Teraz w RTV Euragd do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tu się opłaca.
7: Łap tanie śniadanie. Tylko teraz serki Danio 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A frankfurterki Morliny 240 gramów w super ofercie. 1 plus 1 gratis.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: I po reklamie.

0: One Republic i Counting Stars w Radiu Jacka to są hity na czasie. Czy są to fani tego zespołu? Tak głupie pytanie, pewnie, że są. Słuchajcie, warto mieć na uwadze 18-19 lipca, wtedy One Republic grają za naszą zachodnią granicą. Niemcy, warto obrać ten kierunek. Ale 18 lipca taka będzie koncert bardziej na bogato. Wtedy gościem specjalnym tego wydarzenia będą Jesse J i Lea. Ten koncert akurat w Düsseldorfie. A my, Radio Jacka, dopiero co wyślemy Paulinę i King, nasze słuchaczki, na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu. Takie rzeczy tylko u nas w Radiu Jacka. Wytrzymajcie z nami, naprawdę. Trzymajcie też rękę na pulsie. Sprawdzajcie, co się dzieje, bo kolejne atrakcje wkrótce.
1: Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Topaz! Grilluj i wygrywaj!
6: Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
7: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
6: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
7: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3

0: Przez tego gościa na lód chodzi niewyspany, no bo Dawid Podsiadło, premierę tej piosenki, która jest nowością teraz na Playce w Radiu SK, zorganizował o drugiej w nocy. To się nie godzi, ale jak wy wtedy spaliście i coś przespaliście, macie takie poczucie, to nic wam i tak nie umknie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i my wam takie nowości gramy wśród hitów na czasie w Radiu SK właśnie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy, więc z kierowcami zbijamy mocno pionę, tymi zawodowymi i tymi niezawodowymi, i wpadły pod 6644302 pozdrowienia od instruktor Elżbiety, która napisała: a my właśnie jedziemy z Julią i Hanią nauką jazdy do Rzeszowa. Pozdrowienia dla wszystkich instruktorów prawka z Dębicy. No rzeczywiście pozdrawiamy i w tym przypadku to jeszcze wyjątkowo cierpliwości, takiej ogromnej, życzymy. 4 minuty będzie 11 i będą najświeższe newsy w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To pas, tu się opłaca.
7: Tylko teraz polskie ogórki gruntowe aż 62% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99. Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie.
8: Topaz, tu robię zakupy.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest

0: Jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tu się opłaca.
3: Tylko teraz lody Big Milk Intense 900 ml aż 50% taniej na drugi produkt, a 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up.

0: 2,49 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
1: Popas, tu robię zakupy.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Monika Półbratek. Jadąc przez Siedlce, pamiętajcie o trwającym jarmarku Świętego Stanisława i utrudnieniach w rejonie Placu Sikorskiego. Rano już pokropiło, na popołudnie w prognozach nie ma opadów deszczu, choć z tym nigdy nie wiadomo. Na termometrach zobaczymy dziś do 13-14 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
3: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, stawił się w prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Grzegorz Braun miał zostać dzisiaj przesłuchany przez wrocławskich śledczych. To w związku ze sprawą lekarki Gizeli Jagielskiej ze szpitala w Oleśnicy. Tradycyjnie towarzyszyli mu jego zwolennicy. A Braun miał usłyszeć zarzuty, chodzi m.in. o bezprawne pozbawienie wolności kobiety, naruszenie jej nietykalności cielesnej i pomówienia. W trakcie ich przedstawiania wyszedł, stwierdzając:
4: ta prokuratura nie gwarantuje bezstronności, obiektywizmu w swoim postępowaniu.
3: No, obrońca Brauna złożył wniosek o przeniesienie sprawy do innej prokuratury. Bartosz Grodecki nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego zastąpił Sławomira Cenckiewicza, który kilka tygodni temu zrezygnował z funkcji. Grodecki to dyplomata i były wiceszef MSWiA z czasów PiS.
5: Doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje, i niech żyje Polska. I do pracy, panie ministrze.
3: Mówił podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki. Sytuacja w Puszczy Solskiej po nocnych opadach deszczu poprawiła się, ale strażacy podkreślają, to nie koniec działań. Drony wyposażone w termowizję wciąż wykrywają podziemne zarzewia ognia, to na terenach torfowych. Akcji strażaków przygląda się reporter SK Jacek Werner. Jacku, na czym się teraz skupiają?
6: Najważniejsze działania prowadzone są teraz na najtrudniejszym południowym odcinku, gdzie wypalone korzenie drzew stwarzają ryzyko ich nagłego przewracania się. W miejscowości Osuchy temperatura torfu sięga nawet 150 stopni Celsjusza. Skuteczność działań strażaków jest jednak większa dzięki opadom deszczu. Spadła też temperatura. Prognozy są obiecujące.
7: Strefa taka, która przechodzi przez górę, to jest możliwe, że po prostu ona nabierze aktywności.
6: Mówi Grzegorz Kołodziej, synoptyk. Dowództwo operacji przewiduje, że całkowite dogaszanie pogorzeliska może potrwać jeszcze tydzień.
3: A w akcji ratowniczej bierze udział ponad 1000 osób.
1: SK Siedlce News.
2: Monika Półbratek. Rampa kolejowa, która umożliwia bezpośredni transport ciężkiego sprzętu, powstała na terenie 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach. Dzięki temu pociągi mogą wjeżdżać wprost na teren jednostki. Jak wygląda rampa, zobaczycie na siedlce.sk.pl. Dziś o 13.00 Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach zaprasza na spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan.
8: Organizowane jest w ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek, a także z okazji Dnia Bibliotekarza, który jest obchodzony właśnie 8 maja.
2: Mówi Anna Mirońska, wstęp wolny.
9: 3 po 11, a my już gramy hity na czasie w Radiu SK i wiecie, co dla was mam na otwarcie tej godziny? To jest numer, który ostatnio wylądował na 3. miejscu w gorącej 20 Radia SK. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczniemy. Jak będzie dzisiaj w gorącej 20, to się okaże po 18. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Trochę zwolniliśmy za sprawą Mecenena, jego Gotham, to jest Eska, to są hity na czasie 18 po 11, piąteczek, to najważniejsze. Donald Trump słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi, zachowań, ale też nietypowych występów podczas swoich wieców wyborczych i nie tylko. Jego taniec do YMCA stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków Donalda Trumpa, a szkoda, że tylko taniec. Trump wtedy zaciska pięści, porusza zgiętymi rękami w przód i w tył, lekko uginając kolana i stojąc w miejscu. A zresztą, co ja będę gadał? Spróbujmy teraz wszyscy razem. Ręce, wiecie, w przód, w tył, lekko uginamy kolana i stoimy w miejscu. To jest w tym najistotniejsze. No, mam nadzieję, że wam wychodzi dużo lepiej niż Donaldowi Trumpowi. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że okazuje się, że ten taniec ma tak zwane drugie dno i drugą tajemnicę. Żona Donalda Trumpa, Melania Trump, nienawidzi, kiedy on tańczy do YMCA. I teraz sam Donald Trump przyznał to oficjalnie. Zawsze wtedy łapie się za głowę, robi takie, a ten znowu. I próbuje go namówić do tego, żeby przestał. I to potwierdza tylko regułę, że każda kobieta u swojego faceta ma takie objawy, które jak już zna takie objawy, które jak już zauważa, to wie, że z imprezy trzeba wychodzić. No szkoda tylko, że Melania nie potrafi skutecznie Donalda z tej imprezy wyprowadzić.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Topaz. Grilluj i wygrywaj.
6: Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe. Co tydzień najnowsze roboty kuchenne Thermomix TM7. A na finał akcji nowe auto Renault Captur.
7: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopas.pl i dołącz do gry o super nagrody.
8: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej. Kupuj i wygrywaj w Topazie.
9: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopas.pl. Topaz. Dodaj do ulubionych.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: M3 Skorupka zaprasza na dni otwarte 8, 9 i 10 maja. Wyobrażasz sobie swoje nowe lokum? Przyjdź, porównaj i wybierz najlepiej. Otworzymy drzwi naszych nieruchomości, a jest ich ponad 200. Zagwarantujemy specjalne promocje od 10 do 50 tysięcy złotych. Opłata rezerwacyjna to jedynie złotówka. Współorganizatorzy M3 Skorupka i Neścior Nieruchomości. 8, 9 i 10 maja. Ulica Niedziałka 13. Szczegóły na m3skorupka.pl i neściornieruchomości.pl.
13: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
14: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Topaz, tu się opłaca.
17: Teraz co drugi napój energetyczny Tiger 250 ml tylko za złotówkę. A dwulitrowe napoje owocowe Tymbark tylko 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch.
18: Topaz, tu robię zakupy.
19: I po reklamie.

0: To jest Seska, to są hity na czasie. Nelly Furtado, Manager, już za nami. 22 minuty do południa. To jest taka pora, kiedy trzeba pomyśleć już o tym, kiedy sięgniemy do torby po śniadanie, które przynieśliśmy ze sobą do pracy z domu, albo kiedy coś sobie do pracy zamówimy, albo kiedy wyjdziemy na tak zwaną przerwę obiadową. Myślcie o tym powoli. Taka mała przerwa jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. Nawet waszemu szefowi. Wracając do tego, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowców, cały czas wpadają wasze meldunki zza kierownicy i wasze pozdrowienia. Jest głosówka od Dominiki.
1: Hej Radio SK, pozdrowienia z pochmurnego Gdańska. Wszystkiego dobrego dla pani za kierownicą. Pozdrawiam, Domi.
0: O, szczególnie oczywiście pozdrawiamy te panie, które za kierownicami tych wielkich pojazdów. Szczerze podziwiam. SMS, który przyszedł pod 664-402-302 jeszcze od Piotrka. Hejka, jestem kierowcą zawodowym 16 lat. Jeżdżę po Poznaniu w komunikacji miejskiej. To oczywiście takim kierowcom, którzy w komunikacji miejskiej życzymy, żeby o przystankach nie zapominali, szczególnie na tak zwanych nowych trasach. Jeszcze przyszła wiadomość od Przemka, wiadomość prosto z UK. Obecnie przemierza na autostradę M3, 80 ton ładowności do przewozu koparek, elegancko, praca wykonana na powrocie. No i weekend! Przemek, no to również szerokości życzymy. Przemek jeszcze dorzucił zdjęcie swojego ogromnego pojazdu, przypomnę, 80 ton ładowności do przewozu koparek i jeszcze z kierownicą po drugiej stronie.
2: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko z...

0: 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To pas, tu się opłaca.
6: Tylko w tę sobotę mleko łaciate 3,2% UHT, 1 litr, aż 60% taniej. Z kartą klienta tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie minimum 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49.
4: To pas, tu robię zakupy.
7: I po reklamie.

0: Jazzy Candlemite już za nami w Radiu SK. To są hity na czasie. Łukasz, czy ty podsłuchałeś, jakie mamy dzisiaj święto?
1: Jak? A wiem, bo słuchałem cię w radiu. Kierowców, święto kierowców.
0: A kto jeździ wirtualnie najlepszymi ciężarówkami na świecie w Eurotrucku?
1: Ja i ty.
0: No właśnie.
1: Mamy takie wielkie firmy transportowe, słuchajcie, miliony zarabiają.
0: Dzisiaj z tej okazji możemy sobie kupić po nowej ciężarówce wirtualnie. Łukasz,
1: za gotówę, za gotówę.
0: Słuchaj, to w takim razie ja ruszam w trasę, a ty będziesz przegrywał, no nie tylko mi, ale wszystkim innym słuchaczom. Ja widzę, że ty niezłe rzeczy przygotowałeś na po 12.
1: Nie no, stój Rafał. Ja przede wszystkim proponuję, żebyśmy zrobili sobie pauzę, jak prawdziwy kierowca.
0: A, dobra. Ale mi się podoba to określenie. Będziemy kręcić pauzę, albo lecimy na. Kierowca nie powie, że jedzie, on zawsze leci.
1: Leci.
2: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Tu się opłaca.
2: Tylko teraz polskie ogórki gruntowe aż 62% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99. Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie.
3: Topaz, tu robię zakupy.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Topaz! Grilluj i wygrywaj! Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
3: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
2: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
3: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
5: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
8: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
1: Topaz, tu się opłaca.
2: Tylko do soboty. Banany aż 64% taniej. Tylko 2,49 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
3: Topaz, tu robię zakupy.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: litrów, jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Topaz, tu robię zakupy. Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Topaz, tu się opłaca.
0: Tylko teraz.

0: a 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Monika Półbratek. W Siedlcach dziś pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie do 13 lub 14 stopni. Ciśnienie jest wysokie. Kierowcy, przypominam, że trzeba uważać w rejonie Placu Sikorskiego. Trwa jarmark Świętego Stanisława, są utrudnienia w ruchu.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
5: 12. Agata Chruściak, zapraszam. Niemal 44 miliardy euro na obronność. O 13.30 podpisanie umowy pożyczkowej SAFE między rządem a unijnymi komisarzami umożliwi to na przykład finalizację kilkudziesięciu umów między Polską Grupą Zbrojeniową a Agencją Uzbrojenia.
6: Liczymy na to, że co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych.
5: Zaznacza prezes zarządu PGZ Adam Leszkiewicz. A przypomnijmy, w połowie marca prezydent zawetował ustawę wdrażającą SAFE. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON-u i ministra finansów do podpisania umowy dotyczącej wielomiliardowej pożyczki. Jest już w zakładzie karnym w Hrubieszowie, ale nie wiadomo, czy to tam będzie odbywał karę. Chodzi o adwokata od Trumien na Kółkach. Za skazanym na 1,5 roku więzienia wydano list gończy, bo mężczyzna unikał odbycia kary. Wczoraj został zatrzymany na Lubelszczyźnie.
7: Po przewiezieniu go zgodnie z nakazem powinien po prostu rozpocząć odbywanie orzeczonej prawomocnej kary.
5: Ale zgodnie z miejscem zamieszkania powinien być to areszt w Łodzi, zaznacza sędzia Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło w 2021 roku. Zginęły wtedy dwie kobiety. Skazany pojazd, którym jechały ofiary, nazwał trumną na kółkach. W weekend Lech może zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Kolejorz podejmie dziś Arkę Gdynia, ale nawet jeśli wygra, będzie musiał czekać na wyniki groźniejszych rywali. Do mistrzostwa potrzebuje porażek Górnika i Jagiellonii.
2: SK Siedlce News.
4: Monika Półbratek. Koleje Mazowieckie rozpoczęły odbiór pociągów Flirt z rekordowego zamówienia.
8: Realizowany jest w zakładzie Stadler Polska w Siedlcach, który w poprzednich latach dostarczał już kolejom mazowieckim łącznie 71 pojazdów Flirt.
4: Mówi Donata Nowakowska, rzecznik Kolei Mazowieckich. Nowe Flirty pojadą m.in. do Mińska Mazowieckiego. Siedlecki Helios zaprasza do oglądania meczów UEFA Champions League na wielkim ekranie. Najbliższa transmisja już w niedzielę 10 maja.
9: I już 3 minuty po godzinie 12. Jak my wam zaraz zagramy, słuchajcie, to nikt wam tak nie zagra. Jak my wam zagramy, to poczujecie od razu weekend. Za chwilę bardzo imprezkowa nowość od Thomasa Greya. Będzie też klasyk Głucha noc od Pei. No i słuchajcie, razem odliczamy ostatnie chwile przed weekendem, bo to już jest piątkowe popołudnie. Ostatnia prosta. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Z Eską już 18 po 12 można poczuć weekend. My już jesteśmy myślami w piątkowy wieczór. Peja i Slaps Attack z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. Jest piątek, jest dobrze, prawda?
1: Dobrze jest, dobrze jest.
0: Dobrze jest, tak jak panowie nawijają. No właśnie, ale dlaczego dobrze jest? Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia Eska. Dlaczego jest u was dobrze, oprócz tego, że jest piątek? Może czujecie, że jakoś tak wam się dzisiaj szybciej pracuje, że szybciej do domu wyjdziecie, albo szefa w pracy nie ma. A może już wiecie, że po południu dzieci do dziadków jadą i będziecie mieli wolną chatę. Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia Eska. Dlaczego?
1: Dobrze jest, dobrze jest.
0: Śmiało się nagrywajcie, a ja za chwilę do was wracam z hitami na czasie. Będzie nowa Bibi Rexa.
2: Radio Eska. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia Eska i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama. 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
13: I to razem
14: przyjemnie spędzić czas.
13: Ale pachnie.
12: Spróbować czekolady.
14: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
13: O, wow!
12: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
17: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
16: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
17: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
18: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
22: To będzie ostatnia reklama.
23: To się opłaca.
24: Tylko w tę sobotę mleko łaciate 3,2% UHT 1 litr aż 60% taniej. Z kartą klienta tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie minimum 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49.
25: Topas, tu robię zakupy.
26: I po reklamie.
27: A

0: Dawid Podsiadło płynie z nami w kierunku weekendu i to już jest ostatnia prosta. Jest piątkowe popołudnie, czyli jest dobrze.
1: Że jest dobrze, jest.
0: No i ja was pytam, dlaczego u was jest dobrze, nie tylko dlatego, że jest piątek. Patrycja mówi, że jej się szykuje imprezka. Patty, dlaczego u ciebie dobrze?
2: Bo jadę niedługo na Panieński. Nie mogę się doczekać, bo pół roku przeżywałyśmy u mnie te same emocje, co teraz będziemy przeżywały u niej. Także już się nie mogę doczekać. Olcia, jeśli słuchasz, kocham cię nad życie i buziaczki, widzimy się niedługo.
0: Skoro tamten Panieński przeżywałyście przez pół roku, to Patrycja, po drodze kup jeszcze jakiś dodatkowy zapas elektrolitów na jutrzejszy poranek, ewentualnie jakąś zupkę chińską, bo to podobno też niektórym pomaga. Radio
3: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę.

0: pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na Boga.

0: Astorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To pas, tu się opłaca.
9: Łap tanie śniadanie. Tylko teraz serki Danio 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A frankfurterki Morliny 240 gramów w super ofercie. 1 plus 1 gratis.
7: To pas, tu robię zakupy.
10: I po reklamie.

0: Nie wiem czemu, ale właśnie sobie wyobraziłem, że idziemy na plażę, bo jakoś tak wakacyjnie ten numer zabrzmiał, ale przede wszystkim piątkowo. Einotr w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wy cały czas dajecie znać, dlaczego jest u was dobrze. No i Kasia ma, no myślę, że szokujące wyznanie.
1: A ja powiem coś odwrotnego i na przekór. Ja mam mega dzisiaj dzień i mega się cieszę, bo załatwiłam sobie, że jutro idę do pracy i będzie dodatkowy hajsik na wakacje. Pozdrawiam!
0: Będzie nie tylko dodatkowy hajsik na wakacje, ale też ucieczka z domu przed sobotnimi obowiązkami.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tu się opłaca.
7: Tylko teraz lody Big Milk Intense 900 ml aż 50% taniej na drugi produkt. A 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Topaz, tu robię zakupy.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
12: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne.

0: wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów, Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: To się opłaca.
6: Tylko do soboty. Banany aż 64% taniej. Tylko 2,49 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
7: Topas, tu robię zakupy.
8: To będzie ostatnia reklama.
5: Topas, się opłaca.
6: Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości z kartą klienta aż 31% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
7: Topas, tu robię zakupy.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: Półbratek. W związku z trwającym jarmarkiem świętego Stanisława fragmenty ulic Kilińskiego i Pułaskiego w Siedlcach są wyłączone z ruchu. Trzeba tam korzystać z wyznaczonych objazdów. Jest około 13 stopni i dużo cieplej już nie będzie. Ciśnienie wysokie.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
12: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Rząd gotowy, firmy zbrojeniowe już czekają na pieniądze i kontrakty. Za niecałe pół godziny Polska podpisze umowę pożyczkową na niemal 44 miliardy euro w unijnym programie SAFE. Będziemy pierwszym państwem, które zawrze porozumienie z Komisją Europejską. To ważny dzień dla polskiej armii, mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Dzisiaj jest uruchomiona linia kredytowa. Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas.
12: Podpisanie umowy na pożyczkę SAFE to nadzieja dla ucznika. Trwają rozmowy o nowych kontraktach na dostawę karabinu GROT, zaznacza prezes Seweryn Figurski.
14: Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym.
12: Rząd zapewnia, że prawie 90% środków z SAFE zostanie wydanych w polskich zakładach zbrojeniowych. Straty oszacowano na 2 miliony złotych, to po pożarze w magazynie energii w wielkopolskim Czajkowie. Było duże zadymienie i alert, by w okolicy nie otwierać okien. Dziś zagrożenia już nie ma, mówi nam Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu.
15: Raport spłynął pozytywny, czyli mamy jak gdyby bezpieczne to miejsce pogorzeliska, nic się tam nie dzieje.
12: A śledztwo prowadzi policja pod nadzorem prokuratora. Znamy ceny paliw, które będą obowiązywały w weekend i w poniedziałek. I tak za 95 zapłacicie maksymalnie 6 zł. 35 groszy, za litr 98 nie więcej niż 6,85, a za olej napędowy 7 zł. 3 grosze.
16: SK Siedlce News.
11: Monika Półbratek. Są postępy w budowie bulwarów nad Toczną w Łosicach. Powstała już kładka nad rzeką, tężnia, pump track i nowy plac zabaw. Jak wyglądają, zobaczycie na siedlce.sk.pl. Dalida o sobie. Pod takim hasłem w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach rozpoczyna się właśnie spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan.
17: Pani Mariola opowie o kulisach powstania publikacji, podzieli się ciekawostkami z życia artystki. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
11: Zachęca Anna Mirońska z biblioteki.
18: A teraz uwaga, zagadka dźwiękowa. Kto to mówi? Uwaga.
19: You can hear it today on Radio SK. Turn it up and enjoy.
18: Kto to jest? Kto to mówi? Podpowiedź jest na eskowym Instagramie. Kto pierwszy zgadnie? Kto wypowiedział te słowa? Zgarnia eskowy Kubiek, a ja tę zagadkę za chwilę wam rozwiążę. Łukasz Zdójczyk, polecam się, El Profesor na początek.

0: Edward Maja i dobry imprezkowy numer. Tak się właśnie zaczyna weekend z hitami na czasie, ale niezła imprezka to będzie dzisiaj po godzinie 20 na antenie Eski. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix i razem ze mną teraz Arek. Cześć Arek.
1: Witam.
0: Gratulacje. Byłeś pierwszy w Polsce. Rozwiązałeś naszą zagadkę dźwiękową. Kto to mówi? To jeszcze raz posłuchajmy tego dźwięku. Uwaga.
2: You can hear it today on Radio Eska. Turn it up and enjoy.
0: To kto każe nam słuchać Radio Eska i się dobrze bawić?
1: Armin van Buuren.
0: Jesteś pewien, że to on? A skąd wiesz, że to on?
1: Na 100%. Głos niepodrabiany, bo ja nieraz na jego występach słyszałem, jak mówi, słucham State of Trance, więc...
0: No to poczekaj, to posłuchajmy. Może się ujawni sam, uwaga.
2: Hey Radio Eska, it's Armin van Buuren here. I've put together a special DJ mix for you.
0: Tak jest, słuchaj. Nie dość, że to Armin van Buuren, więc gratulacje, odgadłeś. To jeszcze jedna dobra informacja. Armin van Buuren już dzisiaj wieczorem po 22 przejmuje antenę Radia Eska i będzie to kultowe State of Trance, które lubisz najbardziej.
1: Na pewno będę słuchał, to radio na pewno będzie odpalone.
0: Ale to nie wszystko, bo potem po godzinie pierwszej będzie też specjalny miks od Armina van Burena i jego najnowszy hicior.
1: To chyba się nie mogę doczekać.
0: Jutro będziesz odsypiał do południa, ale myślę, że warto posłuchać. Radia Eska dzisiaj wieczorem. Eska Live Remix.
1: Na pewno.
0: Arek, to w takim razie dobrego piątku ci życzę. Wiem, że złapałem cię w trasie. Gdzie teraz jedziesz?
1: Znaczy aktualnie próbuję się przedostać przez centrum Katowic do galerii, więc...
0: A, zakupy, rozumiem. Dobra, to w takim razie wszystkiego dobrego życzę. Kubka już nie musisz kupować, bo eskowy kubek leci do ciebie. Trzymaj się.
1: Super, dzięki bardzo, na razie, hej.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Topaz! Grilluj i wygrywaj!
8: Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
9: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
8: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
9: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram.

0: świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
0: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: To się opłaca.
7: Tylko w tę sobotę mleko Łaciate 3,2% UHT 1 litr aż 60% taniej. Z kartą klienta tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie minimum 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49.
0: Topas, tu robię zakupy.
8: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: mocniejsze brzmienia, żeby nie stracić energii na ostatniej prostej tygodnie. Nickelback z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a to jest coś nieprawdopodobnego, słuchajcie. Polak chce dokonać wyczynu niesamowitego. Tomasz Sobania, polski biegacz, mówi się, że to jest polski Forrest Gump, z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych, uwaga, planuje przebiec 50 maratonów w 50 dni, czyli on dzień w dzień będzie biegał przez 50 dni 42 km z hakiem. To się, słuchajcie, nazywa robienie formy na lato, kurs przyspieszony.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha, nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
1: No self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
3: I twój znajomych na sk.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutyr Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.

0: Butyr Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Butyr Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
0: Butyr Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To się opłaca.
4: Tylko teraz lody Big Milk Intense 900 ml aż 50% taniej na drugi produkt. A 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Topaz, tu robię zakupy.
6: I po reklamie.
7: SK. SK.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Bausa w Radio SK. Weekend już tu jest, już można odpoczywać. Nawet jeśli jeszcze przez chwilę jesteście w pracy, tak jak kurier Filip.
1: U mnie dzisiejszy dzień wypada bardzo fajnie, mało paczek i wieczorem Juvenalia w Lublinie.
0: SK na tych Juvenaliach i na wielu innych w całej Polsce imprezkuje razem z wami. A jeśli chodzi o pracę, to słuchajcie, życzmy Filipowi jak najmniej paczek za pobraniem i jak najmniej wydawania reszty. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale zawsze jak kurier przychodzi, ja muszę zapłacić gotówką, to nagle ta gotówka magicznie znika i się zaczyna takie nerwowe bieganie po domu w poszukiwaniu pieniędzy. Za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK, a po newsach mocno imprezkowy piątkowy kungs.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To się opłaca.
7: Tylko teraz polskie ogórki gruntowe aż 62% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99. Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie.
8: Topaz, tu robię zakupy.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
14: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Omów jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
19: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
20: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
21: A właśnie, że pasuje.
22: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
23: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
26: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezją.

0: Ezem.
1: Monika Półbratek. W prognozach pogody na dzisiejsze popołudnie nie ma już opadów deszczu, choć w okresie przed zimną Zośką nigdy nie wiadomo. Na siedleckich termometrach 13 stopni i dużo cieplej już dziś nie będzie. Ciśnienie wysokie, na barometrach 1018 hektopaskali.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Miliardy euro na zbrojenia popłyną do Polski. Rząd podpisał umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz polscy ministrowie obrony i finansów.
4: To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach.
3: Mówi premier Donald Tusk, a pieniądze z programu zostaną przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych i obrony przeciwlotniczej. Duża akcja policyjna na zachodzie Niemiec. Od ponad 4 godzin mundurowi próbują uwolnić zakładników w banku w miejscowości Sinsisch. Napastnicy najpierw mieli zaatakować kierowcę opancerzonego wozu z gotówką. Teraz w środku banku są z kilkoma zakładnikami. Obecnie trwa tu duża operacja policyjna. Nie możemy podać żadnych informacji na temat liczby osób zaangażowanych lub poszkodowanych. Wynika to również z przyczyn taktycznych, dlatego musimy po prostu poczekać i obserwować rozwój wydarzeń w najbliższym czasie. Nie ma zagrożenia dla innych mieszkańców. Przekazał rzecznik policji w Koblencji Jürgen Fasinger. Nad miastem krążą teraz policyjne śmigłowce. Duże utrudnienia macie na A1 w Łódzkiem. Zapaliła się ciężarówka, która wiozła makulaturę. Autostrada jest całkowicie zablokowana między Kutnem a Kowalem.
5: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek. Trwa jarmark świętego Stanisława, a wraz z nim utrudnienia dla kierowców w centrum Siedlec. Zamknięte są fragmenty ulic Kilińskiego i Płaskiego.
6: Bardzo prosimy o ostrożną jazdę i oczywiście zapraszamy wszystkich na jarmark.
1: Zachęca Maciej Nowak, wiceprezydent Siedlec. A już jutro imprezy w regionie z okazji Dni Sokołowa Podlaskiego.
7: Kulminacją będzie koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Program łączy muzykę, taniec i lokalną kulturę.
1: Mówi Aleksandra Maksymiak z Sokołowskiego Ośrodka Kultury.
8: I już wiecie, że wasze miasto jest na czasie. To teraz dołóżmy trochę hitów na czasie, tak na dobry start weekendu, bo piątek już jest, słuchajcie, już to jest popołudnie, ostatnie godziny pracy. Dla niektórych to już jest po pracy. Kuba właśnie się pochwalił, że on pracował od 6 i właśnie wyszedł i jedzie do domu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jak Kuba od 6 pracował, to pewnie teraz jest zmęczony, to ja stawiam taką muzyczną kawkę. Dla tych wszystkich, którzy są zmęczeni, ale szczęśliwi tym, że się weekend zaczyna. Bo to Kungs na antenie Eski. Już 3 minuty po godzinie 14.

0: Underneath the Blue Moon, imię na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luzhunchach z tej strony. Za chwilę hymn tegorocznego męskiego grania. I w sumie można powiedzieć, że hymn weekendu, bo jego tytuł to nareszcie, nareszcie weekend. Dzisiaj proszę was o dokończenie zdania. Jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... No i mam mnóstwo już głosówek na Messengerze Radia SK. Dziewczyny do głosu na początek. Ola, no to co, zaczynamy?
1: Jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że zbierają się deszczowe chmury.
0: Jasne. Z reguły jak ja mam wolny dzień, to wtedy pogoda się psuje, więc od razu mówię, że niedzielę mam wolną, więc nie planujcie na wszelki wypadek jakiejś aktywności na zewnątrz na niedzielę. Lecimy dalej. Dorota, proszę bardzo, jest piątkowe popołudnie, więc...
2: To oczywiste, że dziecko odebrać trzeba.
0: Rozumiem, że z przedszkola. Z drugiej strony w poniedziałek i tak trzeba będzie z powrotem zawieźć. Trzeba to przemyśleć. No to jeszcze Dagmara. Jest piątkowe popołudnie...
3: Więc to oczywiste, że sprzątam swoje mieszkanie na weekend. Oczywiście z Radiem SK.
0: Powiem ci jedno. No wymiatasz.

0: jest piątkowe popołudnie, więc to...
1: To oczywiste, że Pawełek jak co dzień będzie trzymał coś w ryjku, ale niestety nie będzie dane nam poznać tego przedmiotu.
0: No tak, to prawda, bo Pawełek w piątki akurat w ryjku trzyma prywatnie. Służbowo znowu w poniedziałek. Ale pozdrawiamy Pawełka i Pirowskiego też. Summer Back to Friends za chwilę.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To się opłaca.
11: Tylko w tę sobotę mleko Łaciate 3,2% UHT 1 litr aż 60% taniej. Z kartą klienta tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie minimum 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49.
9: Topas, tu robię zakupy.
12: I po reklamie.

0: wszystko jedno, wszystko źle. To tytuł tego hitu. Lore całkiem wiosennie, choć nie do końca tak optymistycznie. 5 minut nam zostało do godziny 16. Dzisiaj mamy Dzień Kierowcy Zawodowego, więc od radia absolutnie pozdrowienia lecą do wszystkich kierowców i zawodowych, i niezawodowych, no bo w radio często w samochodach gra. I pewnie wszystkich kierowców zainteresują informacje o tym, że ceny paliwa w ten weekend, te maksymalne, będą niższe niż dziś. Na przykład litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35, a litr oleju napędowego 7,03 zł. A za chwilę swoje 3 grosze wrzuci na antenę między innymi Agata, która wraca z newsami.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: To pas, tu się opłaca.
5: Tylko teraz polskie ogórki gruntowe aż 62% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99. Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie.
6: Topaz, tu robię zakupy.
5: Topaz, grilluj i wygrywaj.
7: Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe. Co tydzień najnowsze roboty kuchenne Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
8: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
7: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej. Kupuj i wygrywaj w Topazie.
8: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz, dodaj do ulubionych.
9: M3 Skorupka zaprasza na dni otwarte 8, 9 i 10 maja. Wyobrażasz sobie swoje nowe lokum? Przyjdź, porównaj i wybierz najlepiej. Otworzymy drzwi naszych nieruchomości, a jest ich ponad

0: kupić też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej. Kupuj i wygrywaj w Topazie.
1: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz. Dodaj do ulubionych.
2: M3 Skorupka zaprasza na dni otwarte. 8, 9 i 10 maja. Wyobrażasz sobie swoje nowe lokum? Przyjdź, porównaj i wybierz najlepiej. Otworzymy drzwi naszych nieruchomości, a jest ich ponad

0: Skorupka i Neścior Nieruchomości. 8, 9 i 10 maja. Ulica Niedziałka 13. Szczegóły na m3skorupka.pl i neściornieruchomości.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: To się opłaca. Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości z kartą klienta aż 31% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
9: Popas, tu robię zakupy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Monika Półbratek. Dziś centrum Siedlec zakorkowane. Utrudnienia w rejonie placu generała Sikorskiego powoduje jarmark świętego Stanisława. Przypomnę, że nieprzejezdne są fragmenty ulic Kieńskiego i Pułaskiego. Na termometrach 13 stopni, ciśnienie dziś wysokie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Umowa pożyczkowa w sprawie Safe podpisana. Teraz czas na pierwsze zakupy. Jeszcze w maju zatwierdzonych ma zostać 40 nowych kontraktów zbrojeniowych, przekazała pełnomocnik rządu do spraw programu unijnych pożyczek Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
16: Ta sztafeta dzisiaj się nie kończy. Dzisiaj zamykamy tylko pewien etap. Umowa podpisana, pieniądze są na stole, nie wykreowane, tylko prawdziwe.
15: Jesteśmy gotowi do pracy non-stop, komentuje podpisanie umowy Fabryka Broni Łucznik.
17: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany.
15: Zaznacza prezes radomskiego łucznika Seweryn Figurski. Obecnie fabryka broni prowadzi rozmowy dotyczące nowych kontraktów. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
18: W chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną. Została ona przerwana dokładnie o godzinie 13:14. Prowadząc konwersację, pokrzywdzony korzystał z zestawu słuchawkowego.
15: A poseł w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej, a strażacy wciąż są na miejscu, wspierają ich terytorialsi.
19: Koncentrujemy się przede wszystkim na pomocy strażakom w dogaszaniu pogorzelisk oraz lokalizowaniu ukrytych zarzewi ognia,
15: mówi kapitan Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Akcja skupia się dziś na południowej części zagrożonego obszaru.
20: SK Siedlce News.
14: Monika Półbratek. Trwają matury. Sprawdziliśmy, co maturzyści z Siedlec mają zamiar robić po uporaniu się ze wszystkimi egzaminami.
21: Zaczynamy od roku przerwy i trochę pracy.
22: Nie wiem, nad morze chyba pojadę odpocząć.
23: Na pewno planuję pójść do pracy.
24: To planuję pójść na studia, związane ze średnią, czyli logistyczne.
25: Praca łączona ze studiami.
14: Powiedzieli SC Siedleccy abiturienci. Kolejna akcja znakowania rowerów już jutro przy Siedleckiej Komendzie Policji. Znakowanie pomoże w przypadku kradzieży lub zagubienia pojazdu.

0: Fotografia od Eda Sheerana na antenie Radia SK. 14 minut po godzinie 16, piątkowe popołudnie, a więc naszą taką tradycją jest to, że zawsze rapujemy z wami o planach na weekend, nawet tych najzwyklejszych. No dzisiaj akurat jestem w pojedynkę, nie ma Kasi Węsierskiej, ale pozdrawiamy ją serdecznie. Nie dowiemy się, jakie ma plany na weekend, ale no trudno, no tradycji trzeba tutaj dochować i ja będę robił to sam, chociaż czuję się trochę dziwnie, kiedy jestem sam i rapuję, ale mam nadzieję, że wy mi pomożecie i za chwilę będziecie mogli nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK o swoich planach na weekend. Wystarczy jakiś prosty rym, nagrywacie a cappella, ja potem to miksuję i mamy hita. No najkrócej mówiąc. No dobra, to w takim razie zaczynam, żeby mieć to już z głowy. Zawsze jak jest Kaśka, to jest jakoś tak raźniej. No dobra, to ja się skupiam i wam rapuję. U mnie to weekend ze zmianą kodu, idę więc w miasto z tego powodu. No a potem, ponieważ to zmiana kodu, pewnie będę musiał wziąć kilka dni wolnego, żeby odpocząć po tym jednym weekendzie. No dobrze, słuchajcie, no to są moje plany. A teraz czekam na wasze, nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski, gadżety deskowe czekają, a ja czekam na was, za chwilę miksujemy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
13: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
12: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: To pas, tu się opłaca.
16: Teraz co drugi napój energetyczny Tiger 250 ml tylko za złotówkę, a dwulitrowe napoje owocowe Tymbark tylko 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch.
17: To pas, tu robię zakupy.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual na antenie Radia SK. Hanczak z tej strony, to jest nasz rytuał, że w piątkowe popołudnia wspólnie z wami rapujemy o planach na weekend. Kasia dzisiaj niestety poza radiem, więc jej rapsów nie usłyszymy, ale za to mam was, a wy nie zawiedliście absolutnie. No to co, to ruszamy w takim razie. Mamy dzisiaj troje, ich troje raperów, którzy będą rapowali o planach na weekend. Na dobry początek będzie słuchaczka o imieniu Wiktoria. MC Wiktoria, proszę.
1: Jutro do szkoły jadę się uczyć, bo BH-owcem ktoś zostać musi.
0: To ty mnie będziesz potem ścigać za brak podpisu jakiegoś i szkolenia. To Łukasz teraz.
2: A ja jutro sobie baluję, bo 40 żony świętuję. Yo.
0: To pozdrów urodzinowo ją od Radia SK. I jeszcze Seba.
3: Mam urodziny, będzie dobry melanż. Wszystkich was zapraszam, prezenty będę zbierać.
0: O proszę, najlepsze prezenty ukryte są w sercach. Wszystkiego najlepszego również dla ciebie. Oczywiście eskowe gadżety lecą w prezencie. Radio SK. A u nas nowość. Maciek Musiałowski.

0: na ten koncert mamy dla Was mnóstwo biletów. Jeżeli jesteście fanami Maty, to koniecznie dajcie nam o tym znać na sk.pl i słuchajcie nas i jeszcze dzisiaj, i przez cały weekend, i w przyszłym tygodniu, bo tych biletów jeszcze sporo do Was trafi. Radio SK. A po krótkiej przerwie Chapel Roan.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3890

0: niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Tu się opłaca. Tylko teraz płyny do szyb Clean 500 ml tylko 6,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napoje Zbyszko od 1,75 litra do 2 litrów jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Topaz, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
4: I po reklamie.

0: To Sombry, jego nowy hit Potential na antenie Radia SK, no bo tu wszystkie hity się zaczynają. Wesce właśnie. 5 minut nam zostało do godziny 17, za chwilę newsy punktualnie o 5, ale ja też w sumie mam newsa, zwłaszcza dla tych, którzy wchodzą w ten weekend z grubym portfelem, bo na przykład, nie wiem, dostali premię od szefa. Są tacy? Chciałbym ich poznać. Ale czytam na SK.pl, że PKP pozbywa się różnych nieruchomości. Ponad 700 obiektów mieszkalnych i domów PKP w całej Polsce wystawia na sprzedaż. No i jak na stronie internetowej tutaj SK.pl czytam, najtaniej na przykład, bo ceny są niskie, takie bardzo niskie czasami, na przykład za jednopokojowe lokum 22-metrowe, nie za duże, 19 tysięcy złotych się płaci na przykład na zachodnim Pomorzu w pewnej miejscowości. No ktoś chce, to sobie doczyta w internecie, no ale ciekawy jestem, jak to jest właśnie, kiedy się kupuje jakieś nieruchomości od PKP, że się płaci i kiedy się odbiera klucze. Na bank z opóźnieniem.
1: Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży. Radio
0: SK. Może dlatego tak tanio.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunijnych
6: dzieci. Małoletnie dzieci dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, w szczególności wójt gminy Raszyn, otrzymały niezbędną pomoc psychologiczną i zapewniono im opiekę w rodzinie zastępczej.
7: Mówi Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej. Sekcje zwłok ofiar odbędą się w przyszłym tygodniu. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuszu. Salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli, a przedszkole jest zamknięte do odwołania.
8: SK Siedlce News.
9: Monika Półbratek.

0: Rzecznik Warszawskiej Prokuratury Okręgowej. Sekcje zwłok ofiar odbędą się w przyszłym tygodniu. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u sześciorga maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli, a przedszkole jest zamknięte do odwołania.
1: SK Siedlce News.
2: Monika Półbratek.

0: słonecznikowy, z pestek dyni, z ostropestu, z czarnuszki.
1: Sprzedaję sery korycińskie, z papryczką chili, z czosnkiem niedźwiedzim, bardzo dobry.
2: Bardzo się wszyscy interesują miodami, których mamy bardzo dużo wyboru.
0: I oczywiście naturalne przyprawy do kuchni, do potraw.
3: Dziś jarmark trwa do 18, jutro ruszy od 10.
4: Wrzuć na luz.
5: Wrzuć na luz.
4: Wrzuć na luz.
5: Na luz.
6: Dwie minuty po 17, gdyby była Kasia, powiedziałaby, że to międzynarodowa godzina szczęścia. Ponieważ nie ma Kasi, Agatka, mogłabyś powiedzieć to za nią kobiecym głosem. Proszę.
7: Jest piątek, już po 17 i...
6: Międzynarodowa godzina
7: szczęścia!
6: Zaczynamy weekend. Taylor Swift i Hanczak. Dzień dobry.

0: Aleksandra Stan, Mr. Saxowit w Radiu SK. 15 minut po 17. Wrzucamy razem na luz, wchodzimy w weekend i kończymy zdanie. Jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. W sumie robicie to codziennie, ale dzisiaj właśnie takie zdanie kończycie. No to w takim razie Iwona, jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że...
1: Babcia czeka na wnuki. Jak co weekend, wnuki u babci. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Najlepszy weekend. Jak ja jeździłem do babci w weekend, w piątki po południu zwłaszcza, to zawsze czekały leniwe. Takie, wiecie, z bułeczką, taką przetopią. Ojejku. No i dzisiaj wyglądam, jak wyglądam i też jestem w sumie, jak ta kluska, leniwy, ale babcię pozdrawiam bardzo serdecznie. Nie ma to jak u babci, prawda? No to jeszcze w takim razie Agnieszka w tym temacie.
2: Jest piątkowe popołudnie, więc oczywiste, że idę z mężem na randkę.
0: O, powiem ci, że nie jest to do końca takie oczywiste w wielu małżeństwach, także pozazdrościć Agnieszka męża. Chociaż z drugiej strony też nie do końca wynika z tej głosówki, czy ze swoim mężem idziesz na randkę. Radio
3: SK. Reklama.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To się opłaca.
3: Tylko w tę sobotę mleko Łaciate 3,2% UHT 1 litr aż 60% taniej. Z kartą klienta tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie minimum 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49.
1: Topas, tu robię zakupy.
4: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

0: Oczywiście, że nie idziemy spać, w końcu piątkowe popołudnie i cały wieczór przed nami. Oskar Cyms, no co ty na antenie Radia SK, za chwilę wam zagram niezły hit Perfect Love, Lutrisha McNeil, zawsze na czasie. Ale wcześniej zagram wam coś innego. Nie, spokojnie, jest 17.29. Ten hejnał to tylko tak, żeby wprowadzić nas do takiego krakowskiego klimatu, bo Kraków od jutra będzie miał nową atrakcję. Mianowicie wraca do takiej XVIII-wiecznej tradycji, zwyczaju, kiedy to otwierano bramy miasta i od jutra o godzinie 10 brama Barbakanu też uroczyście będzie otwierana. To ma pokazywać Kraków jako miasto otwarte, dostępne dla wszystkich. No i rzeczywiście ma ta sytuacja stać się kolejną atrakcją turystyczną, których i tak przecież w Krakowie nie brakuje. Mam nadzieję, że będzie to otwieranie bramy w Krakowie codzienne wywoływało co najmniej takie emocje, jak otwieranie czasami bramy pewnych marketów z pewnymi promocjami.
1: Nie dam! Nie dam, bo ja byłam pierwsza! Nie puszczę, bo ja byłam pierwsza! Jestem pierwsza w zamian! Nie ma pan szansy, jestem pierwsza!

jest dopiero rozgrzewka. Zawsze przed każdą aktywnością, także weekendową, imprezową, musi być rozgrzewka. Jazzy Candy Night w Radiu SK, Hanczak z tej strony. Natomiast dzisiaj wieczorem też niezły bifor można sobie zrobić, włączając SK Live Remix, bo przypominam, że ten program wrócił po prawie dekadzie nieobecności na naszej antenie. Ale wiem, że sporo osób tęskniło i bardzo się z tego powrotu cieszy. Od 20 dzisiaj gramy miks hitów na czasie, taki bardzo taneczny, żebyście mogli rzeczywiście zrobić sobie niezły bifor albo mieć dobrą playkę do domówek wszelki.

0: nowych w Media Expert.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.
4: Fire!

0: I w taki sposób, w takim rytmie można wchodzić w kolejny majowy weekend. Niezależnie od pogody, z tego kawałka bije słońce przez głośniki Milky, David Guetta, bo to właśnie on zremiksował stary hit od Milky, Just The Way You Are, przed godziną 18. Michał Hanczak, to ode mnie wszystko. Dobrego weekendu Wam życzę, a za chwilę gorąca dwudziestka i Michu Sobkowski.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
2: Topaz, tu się opłaca.
3: Tylko teraz polskie ogórki gruntowe aż 62% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99. Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie.
4: Topaz, tu robię zakupy.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks Festival Ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plazę Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także

0: mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
1: Tu się opłaca. Tylko do soboty. Banany aż 64% taniej. Tylko 2,49 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
2: Topas, tu robię zakupy.
1: Topas! Grilluj i wygrywaj! Teraz w najnowszej loterii grillowej Topas codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
2: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopas.pl i dołącz do gry o super nagrody.
1: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
2: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopas.pl. Topas! Dodaj do ulubionych! To będzie ostatnia reklama.
1: Topas, Topas, tu się opłaca. Tylko teraz lody Big Milk Intense 900 ml, aż 50% taniej na drugi produkt. A 1,5 litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Topas, tu robię zakupy.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Monika Półbratek. Zdaniem synoptyków jutro pogoda w Siedlcach będzie podobna do dzisiejszej, czyli chłodno. Cieplej ma być w niedzielę i wtedy będzie też więcej słońca. Kierowcy, utrudnienia związane z jarmarkiem Świętego Stanisława w centrum Siedlec potrwają do jutra do 23.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Już prawie 18. Agata Chruściak, zapraszam. Unijne miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Polski rząd podpisał umowę SAFE, dzięki której Polska otrzyma z Unii Europejskiej

0: śledczy. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi i znów się to nie udało, a sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizelą Jagielską. Iga Świątek pokonała Amerykankę Katie McNally w trzech setach i awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał 2 godziny i 43 minuty. Kolejną rywalką Świątek będzie albo rozstawiona z numerem 28 Amerykanka Emma Navarro, albo Włoszka Elisabetta Cicciaretto.
1: SK Siedlce News.
2: Monika Półbratek. 9 pierwszych pociągów Flirt wyprodukowała.

0: Wysockie.
1: Nowe flirty zostaną skierowane do obsługi wybranych połączeń, między innymi z Warszawy do Dęblina, Skierniewic czy Mińska Mazowieckiego.
0: Mówi Donata Nowakowska, rzecznik Kolei Mazowieckich. To początek realizacji umów dofinansowanych z programu KPO. Bulwary nad Toczną w Łosicach coraz piękniejsze. Zdjęcia zobaczycie na siedlce sk.pl.
2: Gorąca 20.
3: Radio SK. 18:01 na zegarach. Czas odpalić waszą ulubioną listę hitów i krótko mówiąc odpalić weekend, bo tak możemy śmiało powiedzieć. 20 waszych ulubionych numerów i oczywiście premiery od takiej mocno gorącej zaczynamy. 8 dzień maja dzisiaj, do 19 czerwca zostaje miesiąc i dni 11. Wtedy to dostaniemy długo przez wielu wyczekiwany album Błękit od Roxy Węgiel, która przypomnę z nami odwoływała zimę w tym roku. Zanim jednak ten cały album dostajemy od niej singiel i to nie byle jaki, bo to współpraca z White'em 2115, czyli będzie trochę popu, rocka i rapu. Krótko mówiąc, Roxy i White, chciałam ciebie więcej. Michu Sobkowski, witajcie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Może i nie chce, ale spada. Z 15 na 19 Metzner i Gotham w gorącej 20 Radia SK. A wcześniej na 20 najdłuższy staż na ten moment, bo po raz 13 w notowaniu z 16 na to 20 Kungs i Galaxy, czyli jeden z największych hitów pierwszej części 2026 roku. Może już za chwilę hit, który ten środek 2026 roku zagospodaruje, jeśli chodzi o bycie hitem. Calvina Harrisa przedstawiać nie trzeba, a Jazzy też trzeba przedstawiać coraz rzadziej. Pochodzi z Dublina, wokalistka, autorka tekstów i coraz tak sprawniej poruszająca się po scenie muzycznej. Gramy jej Can't Deny It. Wcześniej z Sonem Foderem w All This Time i Sundays się pojawiała. A z Calvinem Harrisem i to jest Satisfy. No i to jest numer, który chcę wam zagrać premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: A bo ja Państwu jeszcze nie powiedziałem, że dzisiaj jeszcze cztery nowości mamy w zestawieniu. Na 17 najniżej notowana z nich, czyli Terry Swims i Mr. Know It All. Witamy w gronie najfajniejszych numerów w Polsce. Wcześniej dwa dni, czyli Bledka, czyli 18 w dół z 14, a teraz czas na zupełnie nowy numer. Mamy jakiś desant DJ-ów i producentów z Norwegii, Baosa w propozycjach, ale jest też Matoma. To jest DJ i producent właśnie również pochodzący z skandynawskiego kraju, na którym mówi się Norwegia. I mamy tutaj do pary panią, którą doskonale znacie sprzed lat wielu, ale która wraca i być może wraca na dłużej. Ina, o niej mowa. Ina i Matoma, Dream Out Loud. Już teraz bardzo proszę premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Rusza mnie ten numer. Naprawdę mnie rusza. I was też rusza tak, że postanowiliście nim ruszyć, ale nie w tą stronę, co myślałem, że ruszycie, bo był na 11, a jest na 15. Ru i Don't Say Rar w gorącej 20 Radia SK. Wcześniej jeszcze mocniejszy spadek, bo z 6 na 16 Christian Marki i Fast Cars and Superstars. Krótka przerwa i druga z dzisiejszych czterech, przypomnę, nowości. No nareszcie!

0: 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
1: M3 Skorupka zaprasza na dni otwarte 8, 9 i 10 maja. Wyobrażasz sobie swoje nowe lokum? Przyjdź, porównaj i wybierz najlepiej. Otworzymy drzwi naszych nieruchomości, a jest ich ponad 200. Zagwarantujemy specjalne promocje od 10 do 50 tysięcy złotych. Opłata rezerwacyjna to jedynie złotówka. Współorganizatorzy M3 Skorupka i Neścior Nieruchomości. 8, 9 i 10 maja. Ulica Niedziałka 13. Szczegóły na m3skorupka.pl i neściornieruchomości.pl.
2: To fast, tu się opłaca.
3: Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości z kartą klienta aż 31% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
4: To pas, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Ależ świetnie brzmi ten numer, prawda? Czy to w drodze do domu, czy na wylotówce, jak się wyjeżdża na weekend, czy u kosmetyczki na przykład. Męski Grani Orkiestra 2026, czyli krótko mówiąc nareszcie, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w gorącej 20 Radia SK z debiutem na miejscu numer 14. Przypomnę, że dziś po godzinie 20 dużo dobrego tanecznie, klubowo, EDM-owo się dzieje u nas na antenie, ze względu na to, że mamy powracającą legendarną SK Live Remix. Po godzinie 20 najlepszy miks hitów na czasie, po 22 kultowe Estate of Trance od Armina Van Burena, później Afrojack, później specjalny DJ Mix od Armina Van Burena i później jeszcze Steve Aoki i będzie jeszcze James Hype. Krótko mówiąc, naprawdę czołówka, jeśli chodzi o DJ-ów, producentów. Do tej czołówki też należy Timmy Trumpet, który wraca numerem All My Life razem z Frankiem Walterem i Johnem Martinem. Gram wam ten numer już teraz. Czy premierowo? Tak, oczywiście, szanowni państwo, że premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

5 na 13. Ubolewam, ale takie są fakty, szanowni państwo. Stombry Homewrecker molduje się w gorącej 20 właśnie na pozycji numer 13. Ale idzie nowe, na miejscu 12 nowości, na 11 nowości, o tym za chwilę, bo przyszło też nowe, bo zapomniałem dodać a propos Esko Life Remix. Nie dość, że po 20 po FM-ie i oczywiście w aplikacji, to jeszcze jest specjalny stream Esko Life Remix i tam klubowe hity macie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Słuchajcie, teraz bardzo konkretnie wbiłem na ten stream. Meduza, szanowni państwo, Meduza. Jeśli macie tylko ochotę, to wbijacie tam w tym momencie i w apce sobie odpalacie stream SK Live Remix. A wracając do tego nowego, to na tym 12 Iben i Hollow, proszę bardzo.

0: No i jest miejsce 11 i 4 z dzisiejszych nowości, czyli Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To jest koniec tej dolnej dziesiątki, raczej jej początek, a za chwilę ta górna dziesiątka, czyli najfajniejsze 10 numerów gorącej dwudziestki Radia SK i będzie między innymi Wiktor Waligura, Thomas Gray, Dawid Podsiadło, będzie Bibi Rexha Faithless, numeru Dracula w remiksie też nie zabraknie i chociażby Taylor Swift i Elizabeth Taylor też. A w jakiej kolejności? To szanowni państwo przekonają się po godzinie 19, czyli już za chwilę.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
6: I zgłoś znajomych na ESK.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Topaz! Grilluj i wygrywaj! Teraz w najnowszej loterii grillowej Topaz codziennie do wygrania nowoczesne grille gazowe, co tydzień najnowsze roboty kuchenne Thermomix TM7, a na finał akcji nowe auto Renault Captur.
10: Kupuj produkty z loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i odbieraj przy kasie specjalne kupony. Rejestruj je na loteriatopaz.pl i dołącz do gry o super nagrody.
9: W loterii też odkurzacze Dyson, airfryery, grille węglowe i wiele innych. Nie czekaj dłużej! Kupuj i wygrywaj w Topazie!
10: Loteria trwa do 14 czerwca. Regulamin i szczegóły na loteriatopaz.pl. Topaz! Dodaj do ulubionych!
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
9: Tylko w tę sobotę mleko łaciate 3,2% UHT, 1 litr, aż 60% taniej. Z kartą klienta tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie minimum 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49.
13: Topaz, tu robię zakupy.
15: I tworem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
16: Siedlce na czasie.
17: Monika Półbratek. Nową wystawę czasową można oglądać od wczoraj w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Została poświęcona historii klubu WLKS Nowej Ganie, który świętuje w tym roku 50 lat sportowej działalności w regionie.
18: Jest to bardzo bogata historia, 50-lecie wyjątkowa. Klub z bogatymi tradycjami, wielosekcyjny.
17: Mówi Mariusz Krasuski z Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Ekspozycję będziecie mogli oglądać jeszcze do 21 czerwca.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.

0: Eska. Dobra, to już wiemy, że Hanczak jutro w dżinsowej koszuli. Papa, Hanczaku, trochę się chłopak rzeczywiście zasiedział, kończąc godzinę temu program. A ja jeszcze przez godzinę razem z wami, a później SK Live Remix, na pewno nie będę wam w żaden sposób przeszkadzał. Powiem tylko, co się między 18 a 19 działo, czyli w tym czasie, kiedy Hanczak już nie musiał być w radiu, a był w gorącej 20 radia SK. Na miejscu 17 Teddy Swims, Mr. Know It All jako nowość. Na 14 Męskie Granie Orkiestra 2026 nareszcie, również jako nowość. Jako nowość też Ebony Hollow na 12 i jeszcze jedna ostatnia, najwyższa, Beauty and the Beat, czyli pozycja numer 11, Justin Bieber i Nicki Minaj. Poza notowaniem Gordo i Loco Loco, The First Time Damiano Dawida, również Wiktoria Kida, Oskar Cymes, Gdy Będziesz Sam, tak samo jak Back to Friends od Sombra, poza notowaniem. A na miejscu 10, przechodząc już dalej, bardzo proszę, Fever Dream, Spadek Bolesny, Boss Pierwszego, Alex Warren. Michał Sapkowski, witajcie.
1: Gorąca 20. 20.

0: Siódemka, Siedlce.
1: 9.

0: Win, czyli Gips, czyli z 12 na 9 w gorącej 20 Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jak zwykle, jak jest jakaś nowa muza i warto, żebyście jej posłuchali chociaż przez chwilę, to my się tym zajmujemy, selekcjonując tych tysięcy, dziesiątek tysięcy numerów, które pojawiają się w danym momencie na rynku. Remedy to jest uznana marka, Holy Days między innymi, albo Single Ladies, albo ich razem z Manuelem wersja Another Day in Paradise. Teraz Remedy i Maurice, czyli Close to You, czyli kolejna premiera.

0: Dynamicznie w górę, miejsce 13 było w zeszłym tygodniu, a teraz to 7. Taylor Swift i Elizabeth Taylor, wcześniej Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love z 4 na 8. A propos dynamiki, to dynamicznie będzie teraz, bo czas na Felixa Jena wraz z towarzystwem, w ramach oczywiście wszystkie hity zaczynają się w Este. A skoro jesteśmy przy dynamicznej muzyce, to ja przypomnę, że po godzinie 20 Skalife Remix, a później m.in. State of Trance od Armina Van Burena. Koniecznie z nami zostańcie, jeśli macie ochotę na piątkowe małe łubu-dubu i bunga bunga, tak śmiało mogę powiedzieć. No i o streamie w aplikacji SK Life Remix, który jest z wami zawsze i wszędzie, kiedy tylko chcecie i gdzie macie internet, tam on będzie razem z wami, oczywiście też przypominam. Dobra, Felix Jen i spółka Believe In, bardzo proszę, pod nóżkę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

polski Chris Martin? Czy przesadziłem? Wiktor Waligura, 4 pory roku z 7 na 6 w gorącej 20 Radia SK. Jeszcze bardziej w górę, bo z 9 na 5. Thomas Gray i Rumors w gorącej 20 Radia SK.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estę, również i ten czwarty singiel promujący nadchodzący album Mroza, czyli Nie ma miejsca jak dom. Oczywiście, że można sobie w domu posłuchać tego całego albumu, który już, miejmy nadzieję, naprawdę, naprawdę niedługo, ale można też podczas odpowiedni moment tour. Mrozu zaprasza od 2 października Atlas Arena w Łodzi, później Warszawa, Wrocław, Trójmiasto i na koniec października Tauron Arena w Krakowie. Będzie mocno, naprawdę. Swedish House Mafia to tak poza konkursem. Za chwilę przypomnę numer pod tytułem Wait So Long, a później to już, szanowni państwo, tylko pierwsza czwórka. I na czwartym Zokaria, czyli End Dust i Harris. To jest z 8 na 4, bardzo ładnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.

0: Zokaria, czyli Andy Dusty, Harris na czwartym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Króciutko naprawdę, bo bardzo mi zależy na tym, żeby posłuchać sobie tego numeru razem z wami. Odpłyniemy, szanowni państwo, odpłyniemy na najbliższe 3,5 minuty, bo to Rehab i jego More Than Enough.
2: Premierowo!

Obiecałem. Rehab i More Than Enough premierowo w gorącej 20 Radio SK. Przy okazji przypominam o OSK Live Remix. Legendarne granie wróci już dziś o godzinie 20. Dawaj to patrz, bo i sezon dziś na trzecim wiosce.

0: górę. W górę z 10 na 3 Dawid Podsiadło i Sezon. Pozycja numer 2 to z 3 z kolei na 2 Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie.
1: Eskaszenice.

Mój dobry druh Mateusz opowiadał mi ostatnio, jak to jego córka nuci sobie wersję z Bebe Rexą, a on w tym czasie Faithless i Insomnia. Numer, który łączy pokolenia w sposób zdecydowany. Bebe Rexa i Faithless, New Religion, numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK z drugiego. Na trzecim z dziesiątego Dawid Podsiadło i Sezon. Z trzeciego na drugie Tame Impala, Jenny Dracula w remiksie. Jak zauważa Krzysztof na męskowym Messengerze, to jest czwarte podium z rzędu, jeśli chodzi o numer Dracula. I na pierwszym witamy New Religion, czyli Bebe Rexa i Faithless. Za chwilę SK Live Remix. Tak, szanowni państwo, dwie godziny naprawdę dobrze zremiksowanych numerów, później m.in. Armin Van Buren i Estate of Trance. Jeśli macie ochotę na porządne klubowe granie, to koniecznie z nami zostańcie. Kolejna gorąca dwudziestka to już kolejny piątek po godzinie 18. Michał Sopkowski, wielkie dzięki, cześć.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Szaule letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco.

0: wszystko. Pokochaj niskie ceny.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tu się opłaca.
5: Łap tanie śniadanie. Tylko teraz serki Danio 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A frankfurterki Morliny 240 gramów w super ofercie. 1 plus 1 gratis.
6: Topas, tu robię zakupy.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
8: Siedlce na czasie.
9: Monika Półbratek. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza na spotkanie autorskie z Sebastianem Staszewskim i promocję jego najnowszej książki Lewandowski Prawdziwy. Wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek odbędzie się 14 maja o 18 w Czytelni Głównej. Tymczasem Nowe Kino Siedlce zaprasza na pełnometrażowy finał The Amazing Digital Circus The Last Act. Seansa już od 4 do 7 czerwca. Szczegóły na siedlce.sk.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedl.pl.
10: To jest SK Live Remix.

0: wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To się opłaca.
6: Tylko w tę sobotę mleko Łaciate 3,2% UHT 1 litr aż 60% taniej. Z kartą klienta tylko zł 79 za sztukę przy zakupie minimum 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49.
7: Topas, tu robię zakupy.
8: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.
9: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
1: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
0: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
2: Super.
0: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: I po reklamie.
4: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar.
6: Siedlce na czasie.
7: Monika Półbratek. Już w sobotę 9 maja, czyli jutro, w Sokołowie Podlaskim będzie się działo. Odbędą się tam imprezy zorganizowane z okazji Dni Miasta. Nie zabraknie gwiazd muzyki.
8: Na terenie dawnej cukrowni odbędzie się jedno z najważniejszych

0: największych wydarzeń w regionie. Kulminacją będzie koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego.
1: Zapowiada Aleksandra Maksymiak z Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Szczegóły na siedlce sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Yomayo Sushi Bar. Formińskiego 1. www.sushisiedlce.pl.
3: To jest...

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: I po reklamie.
4: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: episode of A State of Trance.
1: Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie.
3: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Afrojack.

0: Reklama.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: I po reklamie.
3: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hype.

girls.